Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę warszawski szpital południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę. I propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga pieszy. Z telefonem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na zaplanowane wizyty na SOR i wykorzystanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z przeznaczeniem to tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
1: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
0: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
2: Przekazaliśmy nasze rekomendacje. Będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
0: Nieprawidłowości w szpitalu bada też CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
0: Jednostki składać się będą w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części wielkopolskiej oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z regionu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
0: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać znak uwaga dzieci, mówi

0: Tylko na północnym wschodzie nie będzie padać. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 21 stopni.
1: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: sorry. No.
1: Reklama.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nils Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
3: 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: To jest...

0: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach? Miriam Lipińska, Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
1: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
0: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią jak Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
2: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
3: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
0: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
4: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
0: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
5: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
0: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Chciał zainwestować na giełdzie, a stracił oszczędności.

0: a wysokość zwolnień to blisko 170 milionów złotych. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 7.30.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Burze miejscami na południu, południowym wschodzie i w centrum, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Śląsku, do 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Kto już słucha, ten dobrze wie, że czas na poranek z Radiem Bonton. Witam bardzo gorąco. No i zapraszam, aktualnie mamy 6 minut po godzinie 7, więc nie ma co się śpieszyć. Wszędzie zdążycie, macie cały dzień.

0: Ponowny ukłonik w waszą stronę, tym razem 16 lipca. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy już 197 dzień roku. Jeszcze trochę i pyknie nam 200. Dzisiaj 29 tydzień roku, więc w przyszłym będzie w ogóle już 30. No i jak lipiec, no to wiadomo, już jesteśmy w drugiej połowie roku. No i też w drugiej połowie w zasadzie lipca. Dzisiaj 16, mamy czwartek, czwarteczek. Swoje imieninko obchodzi Maria oraz Marika. Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn oraz jeszcze Faust. No dobra, czas przejść do miejsca, gdzie pojawiają się nietypowe święta, które czasami są zabawne, ale czasami naprawdę są bardzo poważne. No i dzisiaj Światowy Dzień Węża. No, byłby to poważny temat, gdybyście się nagle dzisiaj z radia dowiedzieli, że wasz sąsiad trzyma jakiegoś pytona w mieszkaniu. Ale na szczęście się nie dowiecie. Przynajmniej nie wydam tego, co ma takiego węża.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24.

0: Interiery w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Bonton

Latem często pojawiają się burze, mocne ulewy deszczu, jakieś tam wichury, no przeróżne kataklizmy przechodzą przez nasz kraj. No i mam wrażenie, że co roku coraz gorzej i coraz częściej. Natomiast zastanawiam się, dlaczego w lato, w naszej szerokości geograficznej, jeszcze w lipcu tym bardziej, pojawiają się jakieś chłodne momenty. Pamiętacie, jak wam mówiłem, dajcie sobie spokój z tym morzem, lepiej zostańcie tutaj u nas i lepiej wypoczniecie? No to proszę bardzo, dzisiaj przykład, jak złoto u nas po 16, prawie 30 stopni, no a nad morzem to tak kiepściutko, w Gdańsku 24-23 stopnie. Fakt, pięknie, słonecznie, no ale zimno, jeszcze od wody ciągnie, dajcie spokój. Dobrze, że ludzie te parawany sobie przynajmniej zakładają, to im nie wieje. Bon to...

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz.

0: sklepy. Wybieram moje sklepy.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Reklama.
4: Startujemy. Spokojnie, to nie lot samolotem, ale startujemy z naszą błyskawiczną i konkretną dawką najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton. Minęła 7:30.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Chciał zainwestować na giełdzie, a stracił oszczędności życia. Mowa o 65-latku z naszego województwa, z którym skontaktował się rzekomy makler, obiecując mu ogromne zyski. Pod jego namową mężczyzna dokonywał kolejnych wpłat na wskazane rachunki bankowe, dopiero po pewnym czasie zdając sobie sprawę, że coś jest nie tak. Na swoje nieszczęście zbyt późno zrozumiał, że padł ofiarą oszusta. W sumie stracił aż 280 tysięcy złotych i zgłosił sprawę na policję, która teraz poszukuje fałszywego maklera. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w najbliższą sobotę na plac Łuczkowskiego w Chełmie, gdzie zostanie zlokalizowane Miasteczko Zdrowia. Będzie to idealna okazja, żeby skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji, sprawdzając stan zdrowia całej rodziny w miłej, piknikowej atmosferze, mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
6: Na stanowiskach przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Lubelski Oddział NFZ oraz naszych partnerów medycznych będzie można zrobić podstawowe badania i pomiary, a także porozmawiać i skonsultować się ze specjalistami. Panie w wieku 45-74 lata w ramach programu finansowanego przez NFZ będą mogły wykonać bezpłatną mammografię oraz nauczyć się, jak badać piersi na specjalnych fantomach. Pracownicy Lubelskiego Oddziału NFZ będą udzielać informacji w zakresie szeroko pojętej profilaktyki kierowanej do poszczególnych grup wiekowych, w tym o programie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego oraz o programie Moje Zdrowie.
5: Sobotnie Miasteczko Zdrowia na placu Łuczkowskiego będzie działało od godziny 11:30 do 16:00.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego chętnie korzystają z wakacji składkowych, bo od wprowadzenia ulgi wpłynęło niemal 132 tysiące wniosków, a wysokość zwolnień to blisko 170 milionów złotych. Rozwiązanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązuje od listopada 2024 roku, a do tej pory w całej Polsce płatnicy wysłali do ZUS prawie 3 miliony 300 tysięcy wniosków, a wartość przyznanych zwolnień przekroczyła 4 miliardy 200 milionów złotych. Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali pełne zwolnienie z opłacania składek. Tak było w przypadku ponad 95% rozpatrzonych wniosków, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS.
7: W 2024 roku najwięcej wniosków wpłynęło do lubelskich placówek ZUS-u w listopadzie. Firmy złożyły ich wtedy ponad 53 tysiące. W 2025 roku wpłynęło ponad 59 tysięcy wniosków. W 2026 roku przedsiębiorcy z regionu do końca lipca złożyli ponad 19,5 tysiąca wniosków. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne.
5: W ciągu 20 miesięcy działania wakacji składkowych przedsiębiorcy mogli ubiegać się o ulgę co najmniej dwa razy. Rok 2026 daje im szansę na skorzystanie z tego rozwiązania po raz trzeci. Aby otrzymać zwolnienie, trzeba przesłać wniosek przez e-ZUS i spełnić warunki. Więcej informacji jest na stronie www.zus.pl.
2: Bonton na lato.

0: Let's go!
1: Idzie ten facet, który nigdy w życiu na rondzie nie skręcił w lewo. Idzie ten, który nigdy nie jechał pod zakaz. Nigdy nie parkował na zakazie. Tak jest, czyli facet z zerowym kątem punktów karnych na koncie. Teraz to się rzadko zdarza. Marcin Petruk przy naszym mikrofonie.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Od jutra zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia w ruchu w okolicach Starostwa Powiatowego w Chełmie. Skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicami 1 Pułku Szwoleżerów i 11 listopada nadal oczywiście pozostaje zamknięte. Ruch w tym miejscu zostanie przywrócony po 22 lipca, więc do tego czasu zalecamy wybierać objazdy. W remoncie jest ulica Przemysłowa, a na nierówności w jezdni, jak przekazują nam słuchacze, uważajcie na Obłońskiej, Kopernika i Sienkiewicza.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama. Bonton na lato.

tu program Bonton na lato. 10 minut nam tylko brakuje do godziny 8. Poranek oczywiście wstaje jak złoto. No ale my dzisiaj zaglądamy również do naszego portalu supertydzień.pl. Sprawdźmy, co tam w naszej okolicy ważnego. No słuchajcie, mamy skrajny przykład nieodpowiedzialności na drodze, bo w Chełmie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę busa. Facet niby dojrzały po 50, tak? No ale w organizmie po zbadaniu okazało się, że ma blisko 3 promile alkoholu. Ale to nie wszystko, chociaż tutaj już mi ręce opadły. Mężczyzna jechał sobie ulicą Rejowiecką, całą szerokością jezdni. Nie dlatego, że jechał busem i był taki szeroki, czy źle coś załadował na pakę, tylko po prostu od krawężnika do krawężnika. No, oczywiście zwrócił uwagę za chwilkę świadków, powiadomili policję. No i jak go zatrzymali, okazało się, że facet, niby dojrzały facet, nie dość, że miał 3 promile alkoholu, to jeszcze 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Cóż po takim zakazie, jak on i tak cały czas za kółkiem i mógł spowodować naprawdę poważny wypadek, gdzie ktoś mógł ucierpieć. Dlatego po tym zatrzymaniu sąd zdecydował, że tymczasowo wrzucamy go na 3 miesiące do puchy. Teraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Na pewno jakaś grzywna spora się pojawi. No i więzienie, nawet 7,5 roku. Szczegóły tej naprawdę bardzo niepoważnej sytuacji i nieodpowiedzialnej sytuacji na drodze na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie 8.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów. Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
1: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
0: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
0: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu – orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
3: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
0: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się przejściowo chmurzyć, popada i zagrzmi. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Śląsku, do 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Na lato. Sponsorem

0: Reklama.
1: Alola Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Jak tak!

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne.

0: Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Reklama. Bonton na lato.
8: Ludzie często się zastanawiają nad wieloma rzeczami. Iść czy nie iść, na przykład na wesele. Być czy nie być, to jest pytanie, prawda? No ale też są jeszcze inne, dziwne pytania, które zadają dzieci. I na te pytania dzieci postaramy się czasami odpowiedzieć, no bo czasami się nie da po prostu. A dlaczego? Czas na najnowszy odcinek programu Kingi Miszczyk.
9: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
10: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
11: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 7-letnia Wiktoria.
12: A dlaczego wskazówki zegara się ruszają?
11: Świetne pytanie, Wiktorio. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że w ogóle nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo czas leci zbyt szybko. Ale jeżeli już pytanie padło, trzeba na nie odpowiedzieć. A więc, pewnie nieraz patrzyliście na zegar i wydawało się Wam, że wskazówki w ogóle się nie poruszają. A jednak wystarczy chwilę poczekać i nagle okazuje się, że są już w innym miejscu. To trochę jak z rosnącymi dziećmi. Codziennie rośniecie odrobinkę, ale nikt tego nie zauważa z minuty na minutę. Dopiero po kilku miesiącach mama mówi, ale ty urosłaś. Ze wskazówkami jest bardzo podobnie. Poruszają się cały czas, tylko robią to bardzo powoli. Ale kto je właściwie porusza? Dawno temu ludzie mieli zegary nakręcane. Trzeba było przekręcić specjalny kluczyk albo pokrętło. W środku znajdowała się sprężyna, która powoli się rozwijała i poruszała mnóstwem malutkich zębatek. To właśnie te zębatki wprawiały wskazówki w ruch. Dzisiaj większość zegarów działa trochę inaczej. W wielu z nich znajduje się mała bateria. To ona daje energię maleńkiemu silniczkowi ukrytemu w środku. Silniczek porusza zębatkami, a zębatki przesuwają wskazówki. Można powiedzieć, że w każdym zegarze mieszka bardzo cierpliwy pomocnik. Nie śpi, nie robi przerw, przez cały dzień i całą noc przesuwa wskazówki dokładnie o tyle, ile trzeba. A czy zauważyliście, że nie wszystkie wskazówki poruszają się tak samo? Ta najcieńsza, czyli sekundnik, jest najszybsza. Przeskakuje co sekundę. W ciągu jednej minuty robi całe okrążenie zegara. Wskazówka minutowa jest spokojniejsza. Potrzebuje aż godziny, żeby wrócić na swoje miejsce. A wskazówka godzinowa? Ona jest prawdziwą mistrzynią cierpliwości. Na jedno pełne okrążenie potrzebuje aż 12 godzin. Dlatego wydaje nam się, że prawie wcale się nie rusza. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że na świecie istnieją zegary, które działają już od kilkuset lat?

0: Niektóre stoją na wieżach starych kościołów albo ratuszy i od pokoleń pokazują ludziom godzinę. A jeszcze ciekawsze jest to, że pierwszy zegar na rękę wcale nie został zrobiony dla mężczyzny. Powstał dla pewnej księżnej, która chciała nosić czas na swoim nadgarstku. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie świat bez zegarków. Mamy je w telefonach, komputerach, samochodach, a nawet w piekarnikach. Choć wyglądają inaczej niż dawniej, wszystkie mają jedno ważne zadanie. Pomagają nam wiedzieć, kiedy jest pora wstać, iść do szkoły, spotkać się z przyjaciółmi albo po prostu wrócić na obiad. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi: wskazówki zegara ruszają się dlatego, że w środku pracuje specjalny mechanizm. W jednych zegarach napędza go sprężyna, a w innych bateria i mały silniczek. Dzięki temu zegar może dokładnie odmierzać czas. Dziękuję, Wiktorio, za kolejne fantastyczne pytanie. A teraz kolej na Was. Czy jest coś, co codziennie widzicie, ale nie wiecie, jak to działa? A może wydarzyło się coś, co bardzo Was ciekawiło? Nagrajcie swoje pytanie i poproście rodzica o przesłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce to właśnie Wasze pytanie stanie się bohaterem kolejnego odcinka audycji A Dlaczego? Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: nocne zmiany. To czasami może być naprawdę fajna sprawa, bo w dzień można sobie jeszcze coś tam załatwić, ale ci, którzy no jednak muszą odespać wtedy, kiedy inni funkcjonują, działają, a na przykład jeszcze musimy uchylić sobie okno, no to może być kłopot. Jak sąsiad zacznie kosić trawę, no tak może być, że to nie będzie przyjemny dzień, ale słuchajcie, dzisiaj same przyjemności wam wrzucamy na naszej antenie. Oczywiście muzyczne przyjemności, bo to jak najbardziej mogę obiecać, bo co do wiadomości, no to ja tutaj nie mam za dużo do gadania, bo tu nasz dział Newsroomu cały czas dba o to, żeby te wiadomości jakieś dla was przekazywać, zdobywać i tak dalej. Natomiast no ja na nich nie wpłynę, tak? No niestety nie wpłynę. Natomiast na muzykę, tu jeszcze też mógłbym zagadać z odpowiednimi ludźmi, no ale jakby nie było, wakacje zawsze jest z góry powiedziane. Ma być dobra muzyczka, żeby ludziom się fajnie kosiło trawo i zbierało czereśnie. Mam nadzieję, że tak jest.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta

0: aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Zaraz. A nie, dobrze, przepraszam bardzo. Już myślałem, że tak jakby

0: zaproszenia. No, ile można o sporcie, skoro cały czas ten mundial i mundial. No, ale jeśli chodzi o lokalny sport, no to tutaj faktycznie przyda nam się ktoś, kto się na tym zna. No i jest Marcin Pedruk już w naszym studiu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Pedruk. Następny medal rangi mistrzowskiej zawiesiła na szyi kadrowiczka i zawodniczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel. A jest to efekt jej startu w letnich mistrzostwach Polski juniorów młodszych, które rozegrały się w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej i zgromadziły blisko 530 zawodników ze 168 klubów, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
3: W swoim koronnym dystansie 200 metrów w stylu grzbietowym zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Na 100 metrów mniej się jej powiodło, bo zajęła nielubiane czwarte miejsce, a na 50 metrów również w stylu grzbietowym była dziewiąta. No myślę, że sukces mojej zawodniczki polega również na tym, że jest to 8 klasa i że dzieci no, mają taki wielki problem z zdaniem 8 klasy, z napisaniem dobrze egzaminu 8-klasisty. No i dostałem się do szkoły i tutaj muszę pochwalić moją zawodniczkę, że bardzo dobrym wynikiem skończyła 8 klasę.
2: W tych mistrzostwach krasnostawskiego wodnika reprezentował także Igor Smorga, który był 55 na 50 metrów stylem dowolnym, a także 40 na 50 metrów stylem grzbietowym. Po dwóch tygodniach przerwy biegacze zapraszają na kolejną 336 odsłonę chełmskiego parkrunu. Inicjatywa w wydaniu lokalnym niedawno świętowała 8-lecie, a wspólne pokonywanie 5 km ścieżkami obok Bazyliki na Górce było na początku istnienia 52. lokalizacją w kraju, mówi Józef Wójcik, koordynator chełmskiego parkrunu.
4: Jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce hełm biega. Także przyjęło się to. Zawsze mamy troszeczkę osób. Od parkruna można powiedzieć, że zaczęło się mnóstwo nowych, znanych postaci. Między innymi zaczynała tutaj znana wszystkim chyba Justa, nazwiska nie muszę wymieniać.
2: Początek sobotniego biegania o godzinie 9. Udział wymaga wcześniejszej i darmowej rejestracji na stronie globalnego wydarzenia.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton na lato.

0: Marcinku, mam nadzieję, że ty też jeździsz na hulajnodze, oczywiście w kasku, żeby było bezpiecznie. No i twoje dzieci tak samo, no i dzieci naszych słuchaczy też. A jeśli nie, no to wręczą wam mandacik. Dobra, co tam jeszcze ciekawego, panie Marcinie, w świecie motoryzacji? Proszę bardzo, opowiadaj, co tam na drogach, co tam ciekawego przygotowałeś. Antena jest twoja.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: dla kierowców.
1: Wczoraj minęło 15 lat, odkąd zaczęło funkcjonować Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, na początku uzbrojone w zaledwie 60 urządzeń. Obecnie CANARD to już prawie 550 stacjonarnych fotoradarów i blisko 120 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, które obejmują łącznie 668 km dróg. Do tego dochodzi jeszcze 55 urządzeń Red Light na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych, a to wszystko będzie jeszcze dalej rozbudowywane. Tylko w całym zeszłym roku CANARD zarejestrował ponad 1 300 000 wykroczeń, czyli o blisko 150 więcej niż w 2024. Za to wszystko wystawiono ponad 685 tysięcy mandatów, które z kolei zasiliły budżet państwa o ponad 240 milionów złotych.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28. Bonton.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych od zaawansowanej diagnozy.

0: diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bonton na lato.

czy u was wszystko ze zdrowiem w porządku? Mam nadzieję, że tak. Ale nawet jeśli, to badania profilaktyczne i tak powinniście sobie robić. No to więc, drodzy mieszkańcy Chełma, bezpłatnie możecie zadbać o swoje zdrowie. Najbliższa sobota, 18 lipca, na placu Łuczkowskiego.

0: powstanie typowe miasteczko zdrowia, organizowane przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ. I więc tak, od 11.30 do 16.00 skorzystacie sobie tam z bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami. Na miejscu wykonacie na przykład EKG, pomiar poziomu glukozy czy cholesterolu, badanie ciśnienia, spirometria oraz badanie znamion. Będzie można też udać się na konsultacje z kardiologiem, dermatologiem, laryngologiem, onkologiem, dietetykiem i nawet fizjoterapeutą. No powiem wam szczerze, że zakresem tych badań jestem naprawdę aż sam wstrząśnięty i zastanawiam się, gdzie mammografia dla kobiet, ale oczywiście, że będzie bezpłatnie jak najbardziej, a najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy na przykład, a więc całymi rodzinami powinniście się w sobotę pojawić na placu Łuczkowskiego. Nie zapominajmy tutaj, proszę, szczegóły wydarzenia, szczegóły miasteczka zdrowia opisujemy oczywiście na naszym portalu supertydzień.pl. Jak jeszcze ktoś ma pytania, doczytajcie artykuł w 100%. A jak wybije już 9, czyli za dosłownie 9 minut, to nie zapomnijcie zrobić sobie przerwy od lektury i posłuchać. Musicie wtedy Radia Bonton, bo na 104,9 FM będziemy dla was dawkować najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi.

0: zawsze tam, gdzie ty.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama. Bonton

Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady. Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 90.

0: piątki piątki na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
1: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
0: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
3: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
0: odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiSu. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
4: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. I na koniec zmieniamy temat. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
5: Kutasiki, kwas chlebowy, placuszki, furii!
6: Krzyż na skierwą z grilla!
7: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
8: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
0: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień dni Grunwaldu.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Działają już od kilku dekad, mają doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce, które od lat prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny Nadzieja, otrzymuje Nagrodę Prezydenta Chełma dla organizacji wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2025 roku. Minął miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują ostatnio największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy. Urząd Gminy Krasnystaw po raz kolejny zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwą segregację odpadów komunalnych. Jak informuje samorząd, do pojemników i worków przeznaczonych na odpady segregowane wciąż trafiają odpady zmieszane. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
11: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się chwilami chmurzyć, popada i zagrzmi. W pozostałych regionach sporo chwil ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Śląsku, do 29 w Wielkopolsce i Norbelszczyźnie.

0: właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: 6 minut po godzinie 9. Ajajaj, jak pięknie, że to jest wakacyjny czas. I tak wiem z tyłu głowy, że jakieś tam kilka procent naszych słuchaczy jeszcze może sobie przewracać się na drugi bok, tak? No, mogą sobie jeszcze spać. A my musimy pracować! No to pracujemy, ale z pozytywnym nastawieniem. Dzień dobry jeszcze raz, 6 minut po godzinie 9. Witam Was, Fox.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Teraz, aby poświęcić minutkę dla kibiców piłki nożnej. 16 lipca. Dzisiaj żyjemy już tylko jednym finałem Mundialu 2026. No, słuchajcie, za nami emocjonujące półfinały. No, a przed nami już ostatnia prosta najważniejszego turnieju piłkarskiego świata. O trofeum, słuchajcie, powalczą naprawdę najlepsi z najlepszych, a kibice na całym świecie pewnie już sobie odliczają godziny do wielkiego finału, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 19 lipca. No i w tegorocznych półfinałach zmierzyły się Francja i Hiszpania, przypominam, Argentyna i Anglia. No i właśnie, ta ostatnia para. Wiecie, jakie wczoraj były wyniki? Sprawdził ktoś z was? No. Tacy z was kibice? No to sprawdzać szybciutko, żeby być na bieżąco, żebyście już wiedzieli, kto zagra w wielkim finale już w najbliższą niedzielę.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Reklama.
4: Jeśli ktoś z Was nie dowierza, że już 9.30, to uwierzcie, bo już 9.30. Czas na lokalne wiadomości.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Działają już od kilku dekad, mają doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce, które od lat prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja, otrzymuje nagrodę prezydenta Chełma dla organizacji wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2025 roku.
6: W ośrodku, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami uczą się, rehabilitują, mają wszelkiego rodzaju terapie, to są dzieci z wielolaką niepełnosprawnością, to są dzieci głęboko dysfunkcyjne, bo ten nasz ośrodek to jest taki ośrodek, który jest pionierem, powiedzmy sobie, bo w 97 roku powstał i idziemy takimi małymi kroczkami, ale

0: jest bardzo, bardzo widoczne, to zauważalne, bo dzieci robią postępy. Dzieci nawet te, które nie chodziły, używając tych sprzętów, jakie tutaj mamy, zaczynają po prostu pierwsze kroki stawiać.
1: Mówiła Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka i wiceprezes stowarzyszenia. Przy tej okazji przypominamy też o staraniach placówki o zakup tak zwanego cyberoka, czyli systemu, który pomaga dzieciom komunikować się z otoczeniem. Całej rozmowy z Małgorzatą Łuczkiewicz będzie można posłuchać w sobotę w magazynie weekendowym. Minął ponad miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują ostatnio największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy, przede wszystkim wymuszając pierwszeństwo lub poruszając się szlakami, na których w ogóle nie powinni się znajdować. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
2: Gdzie można poruszać się hulajnogą? Trzy są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
1: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za złamanie tej zasady grozi mandat do 100 zł.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Urząd Gminy Krasnystaw po raz kolejny zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwą segregację odpadów komunalnych. Jak informuje samorząd, do pojemników i worków przeznaczonych na odpady segregowane wciąż trafiają odpady zmieszane. Zdaniem urzędu powoduje to zakłócenia w procesie segregacji oraz zwiększa koszty zagospodarowania odpadami. Po analizie takich przypadków gmina wskazuje, że problem najczęściej występuje na osiedlu Cukrowni w Sienicy na Dolnej. Samorząd podkreśla, że niewłaściwa segregacja prowadzona przez niewielką grupę mieszkańców przekłada się na wyższe koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. W konsekwencji może to oznaczać wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla wszystkich mieszkańców gminy. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu otwiera swoje szeregi i zaprasza w nie nowe osoby. Jak podkreśla Jacek Waszczuk, naczelnik OSP KSRG Kamień, bycie strażakiem to przede wszystkim szkoła odpowiedzialności i potrzeba serca. Choć współczesne jednostki są filarem systemu ratowniczego, zmagają się z poważnymi wyzwaniami. Służba w OSP wymaga pełnej gotowości przez całą dobę. Alarm może przerwać rodzinny obiad czy sen. Największym problemem jest jednak odpływ młodych ludzi do miast oraz fakt, że współczesny świat oferuje im wiele innych rozrywek. Dlatego jednostka w Kamieniu stawia na młodzieżową drużynę pożarniczą, którą nazywa kuźnią przyszłych strażaków. Co ważne, straż to nie tylko domena mężczyzn. W OSP Kamień aktywnie działają trzy druhny, które są pełnoprawnymi ratownikami i biorą udział w akcjach na równi z kolegami. Jednostka zapewnia, że nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Wszystkiego od obsługi sprzętu po zasady ratownictwa można nauczyć się podczas szkoleń.
3: Bon Ton na lato.

0: Monika. Często nam w redakcji wydaje się, że pracoholiczka. Ale podobno jednak odpoczywa. Mimo wszystko, że podobno wczoraj też odpoczywała, to i tak dla was przygotowała najnowszy odcinek programu, w którym dowiecie się o jakichś tam ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Ktoś chętny posłuchać? Zapraszam.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łup.

0: Kowska. Młodzieżowa Rada Miasta Chełm zaprasza na drugą edycję gry terenowej Śladami Ducha Bielucha, która odbędzie się w sobotę, a więcej o niej opowie Dawid Chmielewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Startujemy od godziny 12:30 na Placu Łuczkowskiego. Będzie działało biuro zawodów, gdzie będzie można się zarejestrować i odebrać mapę. O 13:00 uczestnicy wyruszą na trasę gry. Po ubiegłorocznym sukcesie gry Śladami Misia Chełmisia postanowiliśmy przygotować kolejną edycję. Tym razem inspirowaną jedną z najbardziej znanych chełmskich legend. Legendą o duchu Bieluchu. Według naszej historii duch Bieluch opuścił chełmskie podziemia kredowe i zaginął gdzieś na terenie miasta. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie jego śladów i rozwiązanie przygotowanych przez niego zagadek. Na uczestników czeka wyjątkowa przygoda. Będą poruszać się po najbardziej charakterystycznych miejscach Chełma, rozwiązywać zagadki, szyfry, rebusy i wykonywać zadania związane z historią miasta i lokalnymi legendami. Każda drużyna otrzyma specjalną mapę, a trasę będzie mogła wybrać samodzielnie, dzięki czemu gra będzie jeszcze bardziej dynamiczna i ciekawa. Za poprawnie wykonane zadania uczestnicy będą zdobywać glejty Bielucha, które na końcu pomogą im odkryć drogę do samego finału. Przygotowaliśmy również atrakcyjne nagrody dla najlepszych drużyn. Zapraszamy przede wszystkim młodzież, ale każdy, kto lubi zagadki, dobrą zabawę i miejskie wyzwania, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Warto dodać, że tegoroczna edycja będzie nieco bardziej wymagająca niż ubiegłoroczna. Z wieloma zwrotami akcji, dlatego emocji na pewno nie zabraknie. Wystarczy, że zbierzesz kilkuosobową drużynę i przyjdziesz w tę sobotę na Plac Łuczkowskiego. Gwarantujemy świetną zabawę, sporą dawkę zagadek i możliwość odkrycia historii naszego miasta w zupełnie nowy sposób.
0: Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Chełm na Facebooku. A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
2: Ostatnio to młodzi poznawali obce kultury, a teraz to młodzi przedstawią nam kulturę. Już dzisiaj w segmencie Młodzi w Kulturze zagości chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia generała Orlicz-Dreschera w Chełmie. Konkretniej odwiedziła nas delegacja w składzie Zbigniew Niderla, dyrektor szkoły, oraz chórzyści Jakub Klein, Hanna Jutczuk i Wiktoria Skiba. Dzisiaj usłyszycie o przebiegu ich ćwiczeń, ambicjach i planach. Ambicji nie brakuje, bo pod koniec ubiegłego roku udało im się zdobyć złote pasmo podczas 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Choralnego Pieśni Patriotycznej Muzyka Patrie w 2025 w Poznaniu. Teraz z kolei mają szansę zagrać w Hiszpanii, ale potrzebują na ten wyjazd środków. Szczegóły odnośnie tego, jak możecie ich wspomóc, znajdziecie na radiobonton.pl, natomiast o ich działalności usłyszycie na naszej antenie po 18:00. Janek Zieliński, zapraszam.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Reklama.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577-877-004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
4: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Reklama. Bonton.

Czy są z nami głodni słuchacze? Jeśli tak, to powinni sobie zrobić teraz przerwę. W pracy, nie od słuchania radia, no co wy, dajcie spokój. No ale właśnie dla tych, którzy słuchają i są głodni, przypominam, że no generalnie o żywieniu trzeba wiedzieć więcej, niż nam się tylko wydaje. No i mam informację z pierwszej ręki. Od ekspertów, którzy przypominają, że zbilansowana dieta nie oznacza restrykcyjnych wyrzeczeń. Słuchajcie, jej podstawą jest podobno różnorodność. Czyli codzienne menu powinno zawierać warzywa, ale też i owoce, produkty pełnoziarniste, źródła białka, zdrowe tłuszcze, no i też odpowiednią ilość wody. No właśnie, kto z was do tej pory wypił już chociaż szklankę wody? A widzicie? Widzicie właśnie, jak to jest? Ważne jest podobno również ograniczenie wysoko przetworzonej żywności, a z tym bywa różnie, tak? No właśnie. No a diety musimy przecież też dopasowywać do sposobu odżywiania, co do wieku, aktywność fizyczna, stan zdrowia. Specjaliści

0: podkreślają, że w przypadku chorób przewlekłych, alergii, problemów trawiennych czy ciąży, warto skonsultować dietę z lekarzem lub po prostu z dietetykiem, aby była ona bezpieczna i odpowiednio dostosowana do takich, no wiecie, indywidualnych naszych potrzeb, bo każdy jest inny, no i z tym lepiej nie ryzykować. Jeśli nie dowierzacie i chcecie również zgłębić jeszcze bardziej wiedzę na temat zbilansowanej diety, sprawdźcie koniecznie nasz artykuł na naszym portalu supertydzień.pl. Naprawdę warto dla tych, którzy chcą dbać o zdrowie. Sprawdźcie artykuł pod tytułem Zbilansowany jadłospis. Za 8 minut w ogóle będzie 10.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz

odzyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Reklama. To jest Bon Ton Radio.

0: upały, znów w natarciu są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle. Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia. Te drugiego stopnia przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. A z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
1: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania ustawy.

0: Alania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach?
1: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
2: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
1: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne. Mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
3: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
1: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. On zaliczył 2 asysty. Jego koledzy zdobyli 2 bramki. Leo Messi i spółka są na najlepszej drodze do obrony tytułu Mistrzów Świata. Argentyna po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie. Oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały przeciwko sobie na Mundialu i to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalem czują wszyscy, mówi ten, który zapewnił Argentynie awans do finału, Lautaro Martinez. Cóż, prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników. Finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Argentyna będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią. To w niedzielę, dzień wcześniej. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9. mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i aktualnie jest 3. w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari. Wygrywał tam 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, pierwsze z nich już jutro, dziś po południu. Ceremonia startu. Liderem cyklu mistrzostw pozostaje Brytyjczyk Elfie Evans.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych.

0: klientom na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Dopiero co zaczęły się wiadomości, zdążyłem tylko zjeść loda, nawet nie zdążyłem zrobić kawy, a to już czas na przywitanie. A więc dzień dobry wszystkim, 7 po 10.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować

0: po prostu.
1: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
2: No w sumie.
3: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. Bonton na lato.

od 3 marca obowiązują nowe przepisy dla korzystających z hulajnogi. Czy aby na pewno o nich pamiętacie? Czy aby na pewno się ich stosujecie? No właśnie, no właśnie. Przypominamy, że dzieci do lat 13 nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną, normalnie tak o po drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, także skończyło się. No, od 3 czerwca dzieci i młodzież do lat 16, pamiętajcie obowiązkowo kask ochronny podczas jazdy na rowerze, na hulajnodze elektrycznej, bo jak nie, no to będzie kara. Wręczę wam mandacik za przekroczenie, no nie piękności, moi drodzy, ale jednak będzie grzywna dla rodzica lub

0: opiekuna w wysokości. No właśnie, tutaj czy jest sens straszyć? No może nie, bo zaraz będzie, że dla kogoś 100 zł to jest zbyt niska kwota, a jak powiem, że 1000 to o, jak dużo, nastraszę was za bardzo. Nie chodzi o straszenie, chodzi o to, żebyście z mądrym podejściem do tej sprawy podeszli. Trochę masło maślane się zrobiło, ale no wiecie, o co mi chodzi. Pamiętajcie, że do przepisów trzeba podchodzić z głową, a nie z portfelem. Chociaż jedno z drugim się łączy.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Idealnego odkurzania. Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Reklama. Tak właśnie się zastanawiałem, co tam w tym naszym lokalnym sporcie. No i moje zastanowienia za chwilę ugasi niemalże jak pożar nasz sportowy strażak Marcin Petruk.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Reprezentanci MKL-u Chełm zakończyli pierwszą część letniego sezonu, który rozpoczęli od zawodów w biegach przełajowych oraz kilku miejsc na podium w zmaganiach lekkoatletyczne nadzieje olimpijskie. Następnie brali udział w zgrupowaniu, które klub zorganizował w greckich Salonikach, a to przełożyło się na dobre wyniki przede wszystkim wśród sprinterów, mówi trener Łukasz Serej.
10: Udało się zdobyć jedną kwalifikację na mistrzostwa do lat 18. To jest nasza sztafeta 4 razy 100 metrów kobiet, która przybiegła tych zawodów na wysokim 5. miejscu. Była cicha nadzieja na medal, ale i tak jesteśmy super zadowoleni z tego wyniku. Tutaj warto dodać, że nasz klub w międzyczasie zasiliło kilka dziewcząt z organizacji. Mamy tutaj na myśli Karolinę Ryś, która dołączyła do sztafety 4x100 metrów. Na co dzień trenuje w Tomaszowie.
9: Drugą część sezonu letniego lekkoatleci chełmskiego MKL-u rozpoczną w sierpniu. Za nieco ponad tydzień na ekstraligowe murawy wrócą piłkarze Motoru Lublin. Zespół, który od niedawna prowadzi Mariusz Misiura, dzisiaj kończy zgrupowanie w Sochocinie, podczas którego rozegrał kolejny sparing, testując nowych zawodników.
11: Cały tydzień

0: trenowaliśmy praktycznie dwa razy dziennie, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że trudy tego spotkania będziemy odczuwali i cieszy mnie właśnie, że w takim momencie pokazaliśmy charakter, potrafiliśmy odwrócić losy meczu, więc duży szacunek do chłopaków, dla zawodników. Mieliśmy założenie, niektórzy zawodnicy grali po 30 minut, niektórzy 45, niektórzy 90. Większość z nich tak naprawdę wraca po takiej miesięcznej przerwie. To są ich pierwsze dni z drużyną, z piłką, więc jakby jeszcze dużo czasu potrzebać fizycznie, będą przygotowani na, bym powiedział, intensywność meczową, więc tak jak mówię, cieszę się bardzo, że pomimo takiego dużego zmęczenia zagraliśmy po prostu skutecznie, wygraliśmy spotkanie.
1: Mówił szkoleniowiec lubelskiego Motoru. Pierwsze spotkanie ligowe jego drużyna zagra w następną niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Widzewem Łódź.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

0: mundial?
1: Oj, na pewno w niedzielę musicie koniecznie oglądać finał. Natomiast co innego jeszcze filmowego możemy wam polecić? Po prostu posłuchajcie.
2: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchajcie!
4: Co oglądamy?
3: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
5: Dziś podróż będzie, delikatnie mówiąc, nietypowa, bo zamiast wakacyjnego road tripu czy lotu na egzotyczną wyspę, wybieramy podróż w stronę końca świata. Brzmi mało urlopowo? Spokojnie, popcorn w dłoń i jedziemy. Moją propozycją jest Greenland z 2020 roku. Film katastroficzny w reżyserii Ricka Romana Voga do scenariusza Chrisa Sparlinga. W rolach głównych występują Gerard Butler, Morena Baccarin i Roger Dale Floyd. Fabuła jest prosta. W stronę Ziemi zmierza kometa Clark. Początkowo naukowcy uspokajają, że to będzie jedynie spektakularny pokaz na niebie. Chwilą później okazuje się, że jednak nie. Fragmenty komety zaczynają uderzać w Ziemię, a rodzina Garrity'ch dostaje szansę dotarcia do schronu na Grenlandii. I od tego momentu zaczyna się wyścig z czasem. To oczywiście kino katastroficzne pełną gębą. Są eksplozje, pościgi, panika i sytuacje, w których bohaterowie mają więcej szczęścia niż przeciętny zwycięzca totolotka. Ale trzeba przyznać jedno. Twórcy bardziej niż na spektakularnych wybuchach skupili się na tym, jak ludzie zachowują się w obliczu zagrożenia. I właśnie to sprawia, że film ogląda się naprawdę dobrze. A teraz odrobina faktów. Czy taki scenariusz jest możliwy? Teoretycznie tak. Astronomowie od lat monitorują tak zwane obiekty bliskie Ziemi i prowadzą programy mające wykrywać potencjalnie niebezpieczne asteroidy czy komety. Dobra wiadomość jest taka, że obecnie nie znamy żadnego dużego obiektu, który w najbliższych dekadach zagrażałby naszej planecie. Możemy więc spać spokojnie, przynajmniej z tego powodu. Ciekawostka? Film miał pierwotnie trafić do kin w Stanach Zjednoczonych, ale pandemia COVID-19 całkowicie pokrzyżowała plany dystrybutorów. W wielu krajach można go było obejrzeć na dużym ekranie, natomiast w USA zadebiutował głównie w serwisach VOD. Co więcej, kometa w filmie nosi nazwę Clark. To ukłon w stronę słynnego pisarza science fiction, Artura C. Clarka, autora powieści o katastrofalnym zderzeniu Ziemi z ciałem niebieskim. Jeśli więc macie ochotę na film, który trzyma w napięciu, pozwala wyłączyć myślenie na 2 godziny, ale od czasu do czasu przemyca też odrobinę realizmu, Greenland będzie bardzo dobrym wyborem. To idealny seans z miską popcornu, choć

Być może po jego zakończeniu przez chwilę częściej spojrzycie w niebo. Jeżeli po pierwszej części mielibyście niedosyt, jest już część druga. Oglądałam, też jest dobra. Za moment usłyszycie utwór z filmu Greenland, czyli takie muzyczne dopełnienie tej emocjonującej podróży. No to co, miłego oglądania, pa!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785.

0: 905-701-066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: 18,47,2.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

Ostatnio odwiedził nas pewien gość, Paweł Kalinowski, który przez 25 lat pracował jako nauczyciel w WF-u. A teraz ciekawa sprawa, zresztą możecie ją doczytać, tą całą sprawę, na naszym portalu supertydzień.pl. Teraz na hulajnodze przemierza facet całą Polskę, a jego celem jest nie bicie rekordów, tylko spotkania z ludźmi. Paweł, znany jako Paweł Hulajnoga, odwiedził ostatnio Chełm, wpadł też do naszego studia. Ten niezwykły podróżnik, ale i też były nauczyciel wychowania fizycznego i teraz obecnie też przewodnik PTTK, realizuje taką wyjątkową wyprawę pod tytułem Wschód za jeden uśmiech. Prowadząc on przez województwa podkarpackie, lubelskie i podlaskie. Jak podkreśla, podróżuje niemal bez kasy, a najcenniejszą walutą są dla niego rozmowy z napotkanymi ludźmi. Wiele jego wypraw ma po prostu charakter charytatywny, no i odwiedza on osoby potrzebujące, no i też poznaje ich historię, pomaga bezinteresownie, co jest naprawdę przepiękną sprawą z jego strony. Podczas pobytu już w naszym regionie spotkał się również z rodziną Szymona Zelenta, chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenna. Więc już za to mu serdecznie, bardzo mu dziękujemy. No ale jak mówi zresztą sam Paweł,

0: Jeśli uda mu się wywołać uśmiech choć u jednej osoby tą swoją podróżą, tym swoim pomysłem, to właśnie dla niego oznacza zmienianie świata. Więc Paweł, dodajemy ci oczywiście wiatru w skrzydła. No a ci, którzy chcą Pawła poznać bliżej, no to zapraszamy serdecznie do lektury artykułu na portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od siódemki. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
1: Widział pan ceny na stacji?
2: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
3: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być się na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
1: No to trochę będzie więcej.
3: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej i po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
0: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7,30 zł. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie

0: Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
1: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
0: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli 2 razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. A poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Kolejna ofiara internetowych oszustów w naszym regionie. 46-latek próbował sprzedać w sieci dziecięcy rowerek i wrotki, na które szybko znalazła się zainteresowana osoba, która zobowiązała się do wpłaty i zorganizowania przesyłki. Kobieta wysłała sprzedawcy link, w którym ten bez zastanowienia kliknął, przenosząc się na stronę łudząco podobną do aplikacji bankowej. Urząd Miasta Chełm przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2025-2026. Wnioski należy składać do 31 lipca. Dubienka chce godnie upamiętnić Tadeusza Kościuszkę. W miejscowości trwa zbiórka funduszy na budowę monumentu poświęconego jednemu z największych polskich bohaterów. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
2: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, więcej chmur chwilami na południu, w centrum i na południowym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu, do 30 na Dolnym Śląsku.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Minęła już, no tak, 11 i to 6 minut po godzinie 11. No, witamy, ostatnia prosta przed 12.

0: nas.
1: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Reklama.
3: Bonton na lato.

0: kto z Was organizuje w niedzielę jakieś ważne wydarzenie kulturalne, czy koncert, czy jakieś spotkanie dla całych rodzin, no to o 21 musicie wszystko zamykać. Nie ma sensu totalnie. Przez tyle ostatnich lat, co doświadczałem właśnie takich chwil jak te, kiedy na przykład odbywał się finał Euro czy finał Mundialu, zawsze o tej porze po prostu robiły się pustki, no chyba, że na jakimś wydarzeniu jest strefa kibica i można stamtąd oglądać ten mecz. Jeśli tak przemyśleliście sprytnie sprawę, no to faktycznie będziecie mieć tłumy na swoim wydarzeniu, ale jeśli nie, 8.30 już się ludzie będą zwijać. No ci sprytniejsi oglądają sobie już teraz na telefonach, tak? Zabierają ze sobą tablet. No kiedyś telewizora by nie zabrali, więc to była normalna sprawa. Musiała być strefa kibica. No ale teraz wszystko jest możliwe, chociaż ludzie jednak wolą sobie siąść chyba w wygodnym fotelu i obejrzeć taki mundial. Prawda? No, też do takich należy, ale jak zwykle o tej porze pracuję. Żeby ktoś odpoczywał, ktoś musi pracować. Za 9 minut, 11.30 i czas na najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis. Jak to?

0: development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejna ofiara internetowych oszustów w naszym regionie. 46-latek próbował sprzedać w sieci dziecięcy rowerek i wrotki, na które szybko znalazła się zainteresowana osoba, która zobowiązała się do wpłaty i zorganizowania przesyłki. Kobieta wysłała sprzedawcy link, w który ten bez zastanowienia kliknął, przenosząc się na stronę łudząco podobną do aplikacji bankowej, a następnie wykonując polecenia podał swoje dane i nieświadomie zainstalował złośliwe oprogramowanie. 46-latek zorientował się, że coś jest nie tak, kiedy kolejna próba opłacenia transakcji się nie powiodła, a kontakt z rzekomą kupującą się urwał. Mężczyzna skontaktował się ze swoim bankiem i okazało się, że stracił prawie 13 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się teraz policja. Urząd Miasta Chełm przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2025-2026, mówi Kacper Jasek z magistratu.
4: To forma docenienia uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i mogą pochwalić się wyjątkowymi sukcesami edukacyjnymi. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Chełm. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i terminowego składania wniosków.
3: Wnioski należy składać do 31 lipca.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Jutro w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie odbędą się obchody 107. rocznicy powołania Policji Państwowej.
5: W związku z zaplanowanymi uroczystościami komendant powiatowy Policji we Włodawie nadkomisarz Mariusz Kawalerski zaprasza wszystkich policjantów, pracowników policji, emerytów i rencistów policyjnych, a także rodziny policyjne i wszystkich zainteresowanych na to wydarzenie. O godzinie 11 zostanie odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika we Włodawie. Następnie odbędzie się przemarsz na plac przy pomniku Rzeczpospolitej Włodawskiej, gdzie o godzinie 12 odbędzie się uroczysty apel, podczas którego zostaną wręczone awanse.

0: szansę i wyróżnienie.
1: Mówi podkomisarz Komendy Powiatowej Policji we Włodawie Bożena Szymańska. Dubienka chce godnie upamiętnić Tadeusza Kościuszkę. W miejscowości trwa zbiórka funduszy na budowę monumentu poświęconego jednemu z największych polskich bohaterów. Choć w pobliskiej Uchańce znajduje się historyczny kopiec, władze gminy i lokalne stowarzyszenie uważają, że samo centrum Dubienki wymaga wyraźnego symbolu pamięci. Jak podkreśla wójt Michał Koziński, dotychczasowe upamiętnienie bohatera w postaci nazwy ulicy to zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie w tych okolicach wojska Kościuszki stoczyły historyczne bitwy w 1792 i w 1794 roku. Pomnik powstanie według koncepcji z lat 70. ubiegłego wieku, autorstwa wybitnego rzeźbiarza profesora Mariana Koniecznego. Monument stanie przy ulicy Komandora, podporucznika Bogusława Krawczyka, a cała inwestycja ma kosztować ponad 450 tysięcy złotych. Choć udało się już pozyskać wsparcie z Ministerstwa Kultury oraz budżetu gminy, do sfinalizowania prac brakuje jeszcze około 200 tysięcy złotych. Pieniądze są potrzebne na dokończenie rzeźby, prace brukarskie wokół monumentu oraz nasadzenia zieleni. Organizatorzy zachęcają do wpłat poprzez portal zrzutka.pl, aby zgodnie z planem uroczyście odsłonić pomnik 11 listopada tego roku.
2: Bonton na lato.

0: raczej aż tak daleko byście nie zagalopowali, jeśli chodzi o historię muzyki. No ale co ciekawego w naszej kartce z kalendarza możemy wam przedstawić na naszej antenie, więc tylko poprosimy odrobinę waszej uwagi, trochę odrobinkę waszego skupienia. No i jedziemy!
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w czwartek, 16 lipca. Weekend widać już na horyzoncie. Pogoda nad Chełmem cały czas trzyma wysoki wakacyjny standard, a my na 104,9 FM tradycyjnie uciekamy na kilka minut do świata wielkich rocznic. Dzisiejsze zestawienie ma w sobie niesamowity letni klimat. Sporo gitarowego uderzenia i powrót do czasów, gdy na listach przebojów królowały melodyjne, absolutnie legendarne brzmienia. Zaczynamy w roku 1952. 16 lipca na świat przyszedł Stuart Copeland, amerykański perkusista i kompozytor, znany przede wszystkim jako współzałożyciel i genialny napęd legendarnego trio The Police. Stuart kończy dzisiaj 74 lata. Jego unikalny styl gry, mocno inspirowany rytmami reggae i jazzem, nadał hitom takim jak Roxanne czy Every Breath You Take ten charakterystyczny, pulsujący groove, który do dziś elektryzuje w radiowym eterze. Przenosimy się na nasze krajowe podwórko do roku 1967. Dokładnie 59. urodziny świętuje dzisiaj Dariusz Maleo Malejonek, polski wokalista, gitarzysta, kompozytor i absolutna ikona rodzimej sceny niezależnej. Od mocnego uderzenia w grupach Hołk i Armia przez genialne dubowe i jamajskie wibracje z Maleo Reggae Rockers, aż po projekt Panny Wyklęte. Dariusz od dekad wnosi na polską scenę ogromną dawkę prawdy i pozytywnej energii. 100 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1971. Dokładnie 16 lipca na świat przyszedł Ed Kowalczyk, amerykański wokalista, gitarzysta i lider kapitalnej post-grunge'owej formacji Live, która w latach 90. zachwycała world albumem Drowning Copper i genialnym hitem Lightning Crashes. Ed świętuje dziś swoje 55. urodziny. Zerkamy do roku 1984. 16 lipca na świat przyszła Ola Svensson, szwedzka wokalistka popowa, która w latach 2000 podbijała europejskie parkiety i radiostacje takimi energetycznymi hitami jak I'm in Love. Smutna, niezwykle poruszająca rocznica z roku 2012. Dokładnie 14 lat temu, w wieku 71 lat, odszedł John Lord, legendarny angielski kompozytor, pianista i przede wszystkim współzałożyciel oraz organista rockowej potęgi Deep Purple. To jego genialne, monumentalne partie grane na organach Hammonda, często łączące klasy.

z ciężkim rockiem zdefiniowały brzmienie takich arcydzieł jak Smoke on the Water czy Child in Time. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak cofnięciem się do roku 1986 i rocznicy sukcesu, który udowodnił, że genialny, alternatywny pop nie ma terminu ważności. Przenosimy się o 40 lat wstecz. Dokładnie w lipcu 1986 roku brytyjska formacja Red Box świętowała olbrzymi sukces i doskonałe przyjęcie swojego wielkiego, ponadczasowego singla For America. Simon Tolson Clark stworzył kompozycję niesamowicie barwną, bogatą aranżację podszytą charakterystycznym rytmicznym werblem, dętymi wstawkami i genialnymi churalnymi zaśpiewami w refrenie. Utwór ten z miejsca podbił europejskie listy przebojów, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych brzmień tamtej dekady. Do dzisiaj ten numer ma w sobie taką lekkość, przestrzeń i pozytywne wibracje, że po prostu wybitnie współgra z ciepłym, słonecznym dniem. Kończymy nasze dzisiejsze kartkowanie, ale zanim wrócimy do bieżących spraw, wrzucamy w głośniki dawkę kapitalnego, wysmakowanego brzmienia z lat 80. Czas na utwór, który od dekad kojarzy się z radiową klasą i niesie ze sobą genialny, wakacyjny nastrój. Przed nami Simon Tolson Clark i Red Box i For America.

0: Krajewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: Już myślałem, że grzmi. Ale na szczęście nie, to nie to. To może jednak jakaś dźwiękowa zapowiedź weekendu czy coś? No jeszcze nikt tego nie wymyślił, tym bardziej, że to jeszcze nie jest koniec tygodnia, tak? No jeszcze połowa czwartku, no jeszcze cały piątek, prawda? Żeby 18-19 lipca był nasz. Mam nadzieję, że dobrze sobie go zaplanowaliście. Dobrze, to znaczy, że spojrzeliście w prognozy pogody i tak dalej, bo wiecie, tam wszystko się może zmieniać i tak dalej. Śledźcie to wszystko na bieżąco. Gdybyście jednak chcieli nam pobierzyć to zaopiekowanie się tymi prognozami pogody, nie ma problemu, szczegóły w naszej prognozie pogody po godzinie 12. No ale najpierw punktualnie o 12 najświeższe informacje z kraju i ze świata. No dobrze, to ja w takim razie się powoli zmywam. Jakby nie było, to już jest koniec moich chwil na antenie Radia Bonton. Więc uciekam, słyszymy się jutro po 7:00. Cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.
5: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że zaczynamy popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton.
6: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
7: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
6: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
8: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
6: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
9: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
6: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, m.in. na Śląsku. Dlatego teraz

0: dispetcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
1: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny, wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
2: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
0: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj maksymalnie będziemy mieli 29 stopni Celsjusza na termometrach. Jakość powietrza na ten moment jest dobra. Ciśnienie wynosi około 1020 hektopaskali. W tym momencie termometry pokazują 26, 7 stopni, tak mniej więcej z tego co widzę. No i też przez większość dnia ma być czyste niebo, ma być bezchmurnie.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: 16 lipca, czwartek, mamy 4 minuty po 12 i rozpoczynamy popołudnie w rytmie lata, które teraz faktycznie jest letnie. Poprzednie dni to było dość mokro i zimno jak na tą porę roku, a teraz jest elegancko. Elegancki Janek Zieliński z tej strony, witam was w Radiu Bonton i do 17 jestem z wami, a przed nami w tej godzinie sportowy serwis oraz rozmowa z Markiem Farfosem o dniach Jakuba Wędrowicza, które startują już jutro. A muzycznie... Bloodhound Gang, The Bad Touch, to na początek.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
12: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nils Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
11: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
12: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
11: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
13: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
14: W rytmie lata na 104,9 FM.

Gibbs i Ego w utworze Ostatni Dzień Lata. My sobie płyniemy przez to popołudnie, tak jak Zuzanna Zdybel płynie po kolejne medale. Za niedługo usłyszycie w spotycie Radia Bonton o kolejnych sukcesach młodej zawodniczki Wodnika Krasnystaw w Mistrzostwach Polski. Ona naprawdę nie ma sobie równych i miejcie ją na uwadze, bo wierzę, że kiedyś dostarczy nam jeszcze więcej dumy kolejnymi krążkami i tytułami. W tym momencie słyszycie Tina Turner, We Don't Need Another Hero, później zagościł nas Eminem, czy też Kult.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i

0: grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox,
4: tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następny medal rangi mistrzowskiej zawiesiła na szyi kadrowiczka i zawodniczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel. A jest to efekt jej startu w letnich mistrzostwach Polski juniorów młodszych, które rozegrały się w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej i zgromadziły blisko 530 zawodników ze 168 klubów, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
12: W swoim koronnym dystansie 200 metrów w stylu grzbietowym zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Na 100 metrów mniej się jej powiodło, bo zajęła nielubiane czwarte miejsce, a na 50 metrów również w stylu grzbietowym była dziewiąta. No myślę, że sukces mojej zawodniczki polega również na tym, że jest to ósma klasa i że dzieci mają taki wielki problem z zdaniem ósmej klasy, z napisaniem dobrze egzaminu ósmoklasisty. No i dostałem się do szkoły i tutaj muszę pochwalić moją zawodniczkę, że bardzo dobrym wynikiem skończyła ósmą klasę.
11: W tych mistrzostwach krasnostawskiego Wodnika reprezentował także Igor Smorga, który był 55 na 50 metrów stylem dowolnym, a także 40 na 50 metrów stylem grzbietowym. Po dwóch tygodniach przerwy biegacze zapraszają na kolejną 336 odsłonę chełmskiego parkrunu. Inicjatywa w wydaniu lokalnym niedawno świętowała 8-lecie, a wspólne pokonywanie 5 km ścieżkami obok Bazyliki na Górce było na początku istnienia 52 lokalizacją w kraju, mówi Józef Wójcik, koordynator chełmskiego parkrunu.
13: Jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce Chełm biega. Także przyjęło się to. Zawsze mamy troszeczkę osób. Od parkrana można powiedzieć, że zaczęło się mnóstwo nowych, znanych postaci. Między innymi zaczynała tutaj znana wszystkim chyba Justa, nazwiska nie muszę wymieniać.
11: Początek sobotniego biegania o godzinie 9. Udział wymaga wcześniejszej i darmowej rejestracji na stronie globalnego wydarzenia.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: Kochani, w rytmie lata w Radiu Bonton właśnie do studia wpadł do mnie wyjątkowy gość. Marek Farfos, organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: W ten weekend najbliższy odbędzie się to zacne wydarzenie już w Wojsławicach. I dzisiaj Marek ma dla nas już potwierdzony program, bo tam jeszcze trochę, że tak powiem, dogrywałeś tematów, ale teraz już te tematy masz dograne. Zgadza się?
1: Tak, oczywiście. Już mamy program już potwierdzony.
0: Słuchaj, 3 dni nas czekają. Piątek, sobota, niedziela. Oczywiście chronologicznie zacznijmy od piątku. Co tam się będzie działo?
1: W piątek już rozpoczynamy o godzinie 15:00. To już będzie takie otwarcie oficjalne. I już zaraz po tym otwarciu Andrzej Pilipiuk będzie miał swoją prelekcję. Następnie Franciszek Piątkowski. Przemysław Kosakowski będzie tylko w piątek. Tylko będzie w piątek akurat Przemek. Będzie Norbert Grzegorz Kościesza. Będzie miał premierę książki. No i na samym końcu będzie dr Marek Studziński z UMCS-u. Będzie mówił wszystko, co chcielibyście wiedzieć o destylacji, a boicie się zapytać. Oprócz wspaniałych prelegentów w piątek mamy turniej kręgli fińskich, pokaz parzenia herbaty z samowara, kalambury wędrowyczowskie, no i Austeria u Morisa, czyli to będzie gospoda stylizowana na XIX wiek. Będzie można zajść do karczmiarza i spróbować jego wspaniałości.
0: Przez cały weekend.
1: Tak, oczywiście, będzie to dostępne.
0: A słuchaj, a co będzie się działo w sobotę?
1: W soboty to już będziemy mieli grubo, bo już rozpoczynamy o godzinie 9:00. I tak, z prelegentów będziemy mieli takich gości jak Marcin Podlewski, Andrzej Pupin, Jacek Komuda, Michał Gołkowski, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Łaski. Będzie premierę komiksu miał Wędrowicz Klotwa C2H5OH. Spotkanie z Grzędowiczem, Marcinem Przybyłkiem, Jackiem Fleszlerem, Grzegorz Pawlak. Później będziemy mieli też tak samo i konkursy, bo jest gra terenowa, Znaj Skarb Wędrowicza, warsztaty batiku, będzie prowadziła Sylwia Jasiuk, turniej kuszniczy, konkurs 7 prac wędrowicza, rzut broną na odległość konkurs będzie, turniej szabli, pokaz inscenizacji bitwy, czyli Rajza Wojsławicka w XVI wieku. Chłopaki tam szykowali, z tego co wiem, wóz bojowy, specjalnie właśnie z takiego okresu, żeby inscenizowało. I to będzie bitwa o 17:30 nad stawem, będzie dostępna. Później po tej bitwie o 20:30 będzie grała

0: dla nas kapela Drewutnia. Przez całe 3 dni będzie Games Room w małej sali. Prowadzi Stowarzyszenie Wszystko Gra.
1: Słuchaj, a co z kolei, bo tak, bo tutaj oczywiście sobota to ta kulminacja, tam tych rzeczy jest najwięcej, ale zakładam, że w niedzielę też coś się będzie jednak dziać.
0: Tak, w sobotę mamy od 9 do 22 w sumie ten program, a w niedzielę już rozpoczynamy od 9, a kończymy o godzinie 15. O 9 rozpoczyna Alicja Janusz, później znowu Michał Gołkowski, Patryk Sztajdel, to jest akurat zaprzyjaźnionego konwentu 3K6 Popkultura. Później będzie Andrzej Pilipiuk miał prelekcję ciekawą. Później będzie zakończenie i dla chętnych będzie spacer śladami Jakuba Wędrowicza po Wojsławicach, gdzie Andrzej Pilipiuk będzie oprowadzał po śladach, gdzie Wędrowicz chadzał i historię Wojsławic opowiadał. Dla wszystkich chętnych uczestników, którzy przyjeżdżają z całej Polski, za granicę, mamy pole namiotowe umieszczone przy targowisku oraz naprzeciwko GCK. Będzie ono czynne od czwartku do poniedziałku. Ono jest bezpłatnie w ramach akredytacji na naszej imprezie.
1: I to będzie się działo już w ten weekend w Wojsławicach. My oczywiście jako Radio Bonton nad tym zacnym wydarzeniem pełnimy patronat i serdecznie zapraszamy. 3 dni pełne atrakcji. Marku, dziękuję Ci bardzo za wizytę. U nas oczywiście Marek Farfos w Radio Bonton.
0: Serdecznie zapraszam, dziękuję. Do zobaczenia w Wojsławicach.
1: A my oczywiście kontynuujemy naszą podróż w rytmie lata w Radiu Bonton, bo to nie koniec atrakcji, jakie są w ten weekend. O innych jeszcze u nas na naszej antenie usłyszycie. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Olivia Rodrigo, singiel z jej ostatniej płyty w radiu Bonton. Kochani, zbliża się weekend i trochę się będzie dziać w okolicy. Jak chcecie zadbać o swoje zdrowie, to w sobotę na placu Łuczkowskiego w Chełmie stanie miasteczko zdrowia, gdzie bezpłatnie będzie można się przebadać i skonsultować w sprawie swojej kondycji. Sprawdzajcie wczorajsze wydanie serwisu Radia Bonton na naszej stronie, a o 13.30 już kolejna odsłona.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Marzą ci się wakacje? W Travel

0: Planet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak tak?

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Reklama. Mamy 13 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
5: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza. Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą. Zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
6: Pierwsza partia badań żywności, między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
5: Badania nadal trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez 3 Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem syrskim. Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
7: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
5: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy.

0: Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Zakończył się drugi nabór na użyczenie lokali w hubie technologicznym Centrum Rozwoju Regionalnego w Chełmie. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 zgłoszeń, 7 od przedsiębiorców oraz 1 od stowarzyszenia. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny. W nich również będziemy mieli dla Was zaproszenia na 2 weekendowe wydarzenia. Jednym z nich jest druga edycja gry terenowej, którą w sobotę organizuje Młodzieżowa Rada Miasta Chełm. Tego samego dnia coś dla siebie znajdą z kolei miłośnicy rockowej muzyki, którzy postanowią wybrać się do powiatu krasnostawskiego.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: No i tak, mili Państwo, przyszła pora na pogodę. 27,8 stopni aktualnie, maksymalnie dzisiaj, za niedługo będzie 29, przez większość dnia będzie bezchmurnie, aktualnie trochę tych chmur na niebie się znajduje. Jakość powietrza dobra, ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali.
3: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA, www.ekomk.com.pl.
6: W rytmie lata.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: I dzień dobry, kochani. To jest Radio Bonton. W rytmie lata się kłania. Ja jestem Janek Zieliński, a dziś mamy Światowy Dzień Węża. Czy rzecznego? Tego w sumie nie jestem pewien. I tak sobie pełzamy do 17, a po drodze mamy wasze ulubione programy. I tak można rozpoczynać kolejną godzinę. Mili Państwo, Men at Work, Down Under.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Mamo, czy wygra Polska?
7: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram.

0: Program naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
0: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama. W rytmie lata.

Już niedługo najnowsze wydanie serwisu Radia Bonton, tam sprawy lokalne, które czasem przenoszą się dalej w kraj. Niedawno w Kanale Zero gościł mecenas Jacek Dibois, który tam powiedział, że reprezentuje hełm w sprawie budowy pomnika. Jednak miasto płaci jego kancelarii za sprawę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej i płaci trochę. Kwoty macie wylistowane na supertydzień.pl. Macie też opis całej sprawy wokół muzeum tam. Możecie przeczytać.

0: takie męskie.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
10: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Zakończył się drugi nabór na użyczenie lokali w hubie technologicznym Centrum Rozwoju Regionalnego w Chełmie. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 zgłoszeń, 7 od przedsiębiorców oraz 1 od stowarzyszenia, mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
11: Obecnie komisja prowadzi ocenę formalną złożonych formularzy, a po zakończeniu procedury opublikowana zostanie lista podmiotów, które będą korzystać z biur przy ulicy Dreszera 3. Przypomnijmy, że w pierwszym naborze podpisano 8 umów, a docelowo w hubie dostępnych jest 38 pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla firm i organizacji rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia.
10: Władze Chełma mają nadzieję, że hub stanie się impulsem dla lokalnej gospodarki, zatrzymując specjalistów w regionie. Młodzieżowa Rada Miasta Chełm zaprasza na drugą edycję gry terenowej Śladami Ducha Bielucha, która odbędzie się w sobotę, mówi Dawid Chmielewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.
12: Według naszej historii duch Bieluch opuścił chełmskie podziemia kredowe i zaginął gdzieś na terenie miasta. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie jego śladów i rozwiązanie przygotowanych przez niego zagadek. Na uczestników czeka wyjątkowa przygoda. Będą poruszać się po najbardziej charakterystycznych miejscach Chełma, rozwiązywać zagadki, szyfry, rebusy i wykonywać zadania związane z historią miasta i lokalnymi legendami. Każda drużyna otrzyma specjalną mapę, a trasę będzie mogła wybrać samodzielnie, dzięki czemu gra będzie jeszcze bardziej dynamiczna i ciekawa.
10: Sobotnie wydarzenie rozpocznie się na placu Łuczkowskiego o 12.30. Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Chełm na Facebooku.

0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Stowarzyszenie Kuźnia Kultury organizuje koncert Izbica Rokuje, który odbędzie się w sobotę, tradycyjnie na stadionie imienia Adama Suszka w Izbicy. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy w ramach tegorocznego programu? O szczegółach mówi Marcin Lis, członek stowarzyszenia i współprowadzący wydarzenie.
2: Jak zwykle mamy bardzo napięty harmonogram, bardzo wiele atrakcji, pyszną kuchnię i napoje od KGW Swojaki Starzymiech III. Będziemy mieli tradycyjnie już wsparcie dla akcji charytatywnej, bo to jest nasza tradycja, że co roku wspieramy akcję charytatywną. Tym razem wspieramy małą Igę, która walczy z bardzo ciężką chorobą. Będziemy mieli atrakcje także motoryzacyjne.
1: Izbica Rokuje to przede wszystkim solidna porcja mocnego brzmienia. Kto w tym roku pojawi się na scenie?
2: Na początek będzie to zespół Plus 60, Minus 80. Bardzo ciekawy punkt naszego wydarzenia. Następnie będziemy mieli zespół Freak z Lublina, zespół Flaming Heart również z Lublina. No i, że tak powiem, daniem głównym będzie występ naszej gwiazdy wieczoru, zespół Farben Lere. To jest legenda polskiej sceny rockowej, legenda punkowej sceny rockowej, który przy okazji świętuje swoje 40-lecie. No i bardzo się cieszymy, że oni także wystąpią w roku swojego 40-lecia na scenie w Izbicy.
1: Dodaje Marcin Lis. To już szósta edycja tego wydarzenia, które z roku na rok gromadzi coraz większą publiczność.
0: W rytmie lata na 104,9 FM.

Za chwilę kolejna odsłona wakacyjnej audycji. A dlaczego? Dzisiaj poruszamy bardzo ważną kwestię dla dzieci. Czas! Dlaczego wskazówki zegara się duszają? Ktoś im każe? Mają magiczne motorki w sobie? Dlaczego w ogóle czas idzie naprzód? Czym jest przyszłość? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Czy krzesło jest krzesłem? Czy kryzys bytem może? Możliwe, że odpowiedzi na te pytania poznacie w programie Kingi Miszczyk w Radiu Bonton już za parę minut. Już teraz Einot Talk to You. To jest ciekawostka taka, że aktualnie Einot wydali swój singiel i podpisali kontrakt z Circo Loco Records. To jest wytwórnia, która należy do takiej firmy, która robi imprezy na Ibizie, ale przy okazji jest to też wytwórnia, której współwłaścicielami jest Rockstar Games, twórcy GTA. Także taka mała dawka muzycznej wiedzy.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 7-letnia Wiktoria.
3: A dlaczego wskazówki zegara się ruszają?
2: Świetne pytanie, Wiktorio. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że w ogóle nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo czas leci zbyt szybko. Ale jeżeli już pytanie padło, trzeba na nie odpowiedzieć. A więc, pewnie nieraz patrzyliście na zegar i wydawało się wam, że wskazówki w ogóle się

0: nie poruszają. A jednak wystarczy chwilę poczekać i nagle okazuje się, że są już w innym miejscu. To trochę jak z rosnącymi dziećmi. Codziennie rośniecie odrobinkę, ale nikt tego nie zauważa z minuty na minutę. Dopiero po kilku miesiącach mama mówi: ale ty urosłaś. Ze wskazówkami jest bardzo podobnie. Poruszają się cały czas, tylko robią to bardzo powoli. Ale kto je właściwie porusza? Dawno temu ludzie mieli zegary nakręcane. Trzeba było przekręcić specjalny kluczyk albo pokrętło. W środku znajdowała się sprężyna, która powoli się rozwijała i poruszała mnóstwem malutkich zębatek. To właśnie te zębatki wprawiały wskazówki w ruch. Dzisiaj większość zegarów działa trochę inaczej. W wielu z nich znajduje się mała bateria. To ona daje energię maleńkiemu silniczkowi ukrytemu w środku. Silniczek porusza zębatkami, a zębatki przesuwają wskazówki. Można powiedzieć, że w każdym zegarze mieszka bardzo cierpliwy pomocnik. Nie śpi, nie robi przerw, przez cały dzień i całą noc przesuwa wskazówki dokładnie o tyle, ile trzeba. A czy zauważyliście, że nie wszystkie wskazówki poruszają się tak samo? Ta najcieńsza, czyli sekundnik, jest najszybsza. Przeskakuje co sekundę. W ciągu jednej minuty robi całe okrążenie zegara. Wskazówka minutowa jest spokojniejsza. Potrzebuje aż godziny, żeby wrócić na swoje miejsce. A wskazówka godzinowa? Ona jest prawdziwą mistrzynią cierpliwości. Na jedno pełne okrążenie potrzebuje aż 12 godzin. Dlatego wydaje nam się, że prawie wcale się nie rusza. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że na świecie istnieją zegary, które działają już od kilkuset lat? Niektóre stoją na wieżach starych kościołów albo ratuszy i od pokoleń pokazują ludziom godzinę. A jeszcze ciekawsze jest to, że pierwszy zegar na rękę wcale nie został zrobiony dla mężczyzny. Powstał dla pewnej księżnej, która chciała nosić czas na swoim nadgarstku. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie świat bez zegarków. Mamy je w telefonach, komputerach, samochodach, a nawet w piekarnikach. Choć wyglądają inaczej niż dawniej, wszystkie mają jedno ważne zadanie. Pomagają nam wiedzieć, kiedy jest pora wstać, iść do szkoły, spotkać się z przyjaciółmi albo po prostu wrócić na obiad. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi: wskazówki zegara ruszają się dlatego, że w środku pracuje specjalny mechanizm. W jednych zegarach napędza go sprężyna, a w innych bateria i mały silniczek. Dzięki temu zegar może dokładnie odmierzać czas. Dziękuję, Wiktorio, za kolejne fantastyczne pytanie. A teraz kolej na Was. Czy jest coś, co codziennie widzicie, ale nie wiecie, jak to działa? A może wydarzyło się coś, co bardzo Was zaciekawiło? Nagrajcie swoje pytanie i poproście rodzica o przesłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce to właśnie Wasze pytanie stanie się bohaterem kolejnego odcinka audycji A Dlaczego? Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych.

0: oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: W rytmie lata.

o wpływach zdatków w kościołach, bo parafie w kraju coraz częściej publikują dane dotyczące zysków z niedzielnych tac. Macie wątek wpływów, przeznaczania tych środków i pozyskiwania ich, bo coraz popularniejsze stają się ofiaromaty. Jeden taki tutaj w okolicznej parafii w Chełmie stoi. Ale informacji nie brakuje też w Radiu Bonton tych nowych. O 14 kolejny serwis.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś.

0: składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Reklama. Mamy godzinę 14, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
7: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty? Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
8: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
7: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i dwoje dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
9: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
7: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
10: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
7: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Taweksu.
11: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
7: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
12: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
6: 3 minuty po godzinie 14 w Radiu Bonton. Kochani, zerkamy sobie na prognozę pogody. Aktualnie około 28 stopni na termometrach i 1019 hektopaskali na barometrach. Jakość powietrza na ten moment jest dobra. Na niebie trochę chmur, ale te niedługo powinny zniknąć. Maksymalna temperatura niedługo, w sumie to maksimum będzie, wyniesie ona wtedy 29 stopni.
12: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.

0: rytmie lata.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Mam dziś dla Was kolejny klasyk z lat 90. w programie Szafa Gra, który usłyszycie już za chwilę w Radiu Bonton. Oprócz tego czekają nas również różne wiadomości lokalne przed 15. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest popołudnie w rytmie lata.

Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Janek

Bopu. To jest What's the Story, Morning Glory od Oasis. Tutaj warstw w tej historii jest kilka. Pierwszą są oczywiście bracia Gallagher, świetni muzycy i jednocześnie regularni goście brytyjskich brukowców, a to przez swoje nieokrzesane i głośne charaktery. Częściej na nagłówkach można było tylko zobaczyć rodzinę królewską. Relacja Noela z Liamem była bardzo toksyczna. Pełna konfliktów, o czym mówiłem kiedyś w Bontonacji, polecam sprawdzić. W każdym razie, charakter obu Gallagherów idealnie koreluje z albumem. Pomimo tego, że w zamyśle miał być bardziej balladowy i przystępny, to paradoksalnie bardziej oddaje ducha braci. Jest głośno, bardzo głośno. Generalnie Noel Gallagher wraz z producentem Owenem Morrisem mieli tylko jeden plan. Ma być majestatycznie. Oasis osiągnęło ogromny sukces swoim debiutem Definitely Maybe, jednak dalej było postrzegane jako taka współczesna, alternatywna wersja The Beatles. Plus mieli oni poważną konkurencję w postaci formacji Blur, kierowaną przez Damona Albarna, którego możecie kojarzyć z projektu Gorillaz. Oba zespoły rywalizowały o nagrody i przeboje na szczytach brytyjskich list. Do wydania Morning Glory wygrywał Blur, ale tutaj wracamy do procesu powstawania albumu. Producenci stwierdzili, że dobra, daj wszystko na full, jakoś to będzie. Dosłownie, miało być pompatycznie, a udało się to osiągnąć poprzez praktycznie maksymalne podgłośnienie wszystkich instrumentów w procesie masteringu, czyli takiej finalnej obróbce płyty. Oasis było w tej sytuacji jak dziecko, które czuje się ignorowane, więc stwierdza, że jak będzie głośniejsze, to zostanie dostrzeżone. I tak się zresztą też stało.

0: sky.
1: Oczywiście nie jest tak, że album jest tylko wypełniony bombastycznymi kompozycjami, bo znajdą się też łagodniejsze produkcje. Takim przykładem jest Champagne Supernova. Bardzo atmosferyczny kawałek, który idealnie demonstruje zamysł albumu. Bardziej chodziło też o nastrój, momentami tą epickość, a reszta tam jakoś się ułoży. Do dzisiaj Noel Gallagher nie może się zdecydować, co tak naprawdę stoi za tą piosenką, co ona oznacza. Znaczenie piosenki jest zależne w tym przypadku od jego nastroju. Pasuje do momentów, gdy jest smutny, wściekły czy wesoły. I to się tyczy całego albumu. Siądzie wam niezależnie od okoliczności i humoru. To jest dobry krążek do włączenia zarówno jako tło do podróży, jak i do pośpiewania na imprezie. A jest do czego śpiewać, bo w końcu największy przebój z tego albumu wybrzmiał na wszystkich stadionach północnej Ameryki, gdzie pojawili się angielscy kibice. To jest kultowe Wonderwall od Oasis.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9 FM.

Mamy już obie drużyny w finale tegorocznego mundialu. Już za niedługo zobaczymy starcie Argentyny z Hiszpanią. Mistrzostwa świata zbliżają się do końca, a za chwilę wystartuje kolejny sezon Ekstraklasy. W sporcie Radia Bonton usłyszycie o ostatnich przygotowaniach Motoru Lublin do nowego sezonu, a klub ze stolicy Lubelszczyzny zbroi się w nowych piłkarzy i to tak nawet śmiało. Ale o tym więcej opowie Wam niedługo Marcin Petruk.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy.

0: Centrum Regeneracji Turbo Sprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Reprezentanci MKL-u Chełm zakończyli pierwszą część letniego sezonu, który rozpoczęli od zawodów w biegach przełajowych oraz kilku miejsc na podium w zmaganiach lekkoatletyczne nadzieje olimpijskie. Następnie brali udział w zgrupowaniu, które klub zorganizował w greckich Salonikach, a to przełożyło się na dobre wyniki przede wszystkim wśród sprinterów, mówi trener Łukasz Serej.
4: Udało się zdobyć jedną kwalifikację na mistrzostwa do lat 18. To jest nasza sztafeta 4x100 metrów kobiet, która przybiegła tych zawodów na wysokim 5. miejscu. Była cicha nadzieja na medal, ale i tak jesteśmy super zadowoleni z tego wyniku. Tutaj warto dodać, że nasz klub w międzyczasie zasiliło kilka dziewcząt z organizacji. Mamy tutaj na myśli Karolinę Wieś, która dołączyła do sztafety 4x100 metrów. Na co dzień trenuje w Tomaszowie.
3: Drugą część sezonu letniego lekkoatleci chełmskiego MKL-u rozpoczną w sierpniu. Za nieco ponad tydzień na ekstraligowe Murawy wrócą piłkarze Motoru Lublin. Zespół, który od niedawna prowadzi Mariusz Misiura, dzisiaj kończy zgrupowanie w Sochocinie, podczas którego rozegrał kolejny sparing, testując nowych zawodników.
5: Cały tydzień trenowaliśmy praktycznie dwa razy dziennie, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że trudy tego spotkania będziemy odczuwali i cieszymy właśnie, że w takim momencie pokazaliśmy charakter, potrafiliśmy odwrócić losy meczu, więc duży szacunek do chłopaków, dla zawodników. Mieliśmy założenie, niektórzy zawodnicy grali po 30 minut, niektórzy 45, niektórzy 90. Większość z nich tak naprawdę wraca po takiej miesięcznej przerwie. To są ich pierwsze dni z drużyną, z piłką, więc jakby jeszcze dużo czasu potrzebać fizycznie, będą przygotowani na, bym powiedział, intensywność meczową. Więc tak jak mówię, cieszę się bardzo, że pomimo takiego dużego zmęczenia zagraliśmy po prostu skutecznie, wygraliśmy spotkanie.
3: Mówił szkoleniowiec lubelskiego Motoru. Pierwsze spotkanie ligowe jego drużyna zagra w następną niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Widzewem Łódź.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: W rytmie lata.
7: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

od miesiąca obowiązuje nakaz dla osób poniżej 16 roku życia, które muszą założyć kask na czas podróży hulajnogą elektryczną. Poprawa jest, ale statystyki dalej przerażają i na ten temat za chwilę wypowie się Marcin Petruk w Wiadomościach Drogowych w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Pogoda sprzyja jeździe innymi środkami transportu niż samochód, między innymi hulajnogami elektrycznymi, na które trzeba być wyczulonym, o czym przypomina również policja. Do kolizji z nimi dochodzi coraz częściej. Wczoraj takowa miała miejsce na jednym ze skrzyżowań we Włodawie, chociaż skończyło się głównie na strachu. A my przypominamy, że osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na takich jednośladach w kaskach. Na zegarach zbliża się 15, co oznacza nic innego jak to, że zaczyna korkować się ulica Lubelska, wiadukt i drogi dojazdowe do rond Turbinowego i Dmowskiego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Hełmofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
1: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
0: Programie, koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
1: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Pozostajemy na lokalnych drogach w Radiu Bonton. W sobotę zatrzymano mężczyznę, który jechał busem przez Rejowiecką. Problem był taki, że jechał szlaczkiem. Od krawężnika do krawężnika. No i okazało się, że kierujący miał 3 promile w wydychanym powietrzu, a w dodatku miał już 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów na koncie. Szczegóły interwencji sprawdzicie na supertydzień.pl, a więcej lokalnych informacji w rytmie lata już po 15.
1: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o

0: tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Mamy godzinę 15. To oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
2: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
3: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
2: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
4: Był to taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
2: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie. Po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Po kolejnej awanturze domowej włodawcy policjanci zatrzymali 60-latka z gminy Wyryki, który przez ostatnie miesiące znęcał się nad swoją żoną. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Tylko na strachu zakończyła się dzisiejsza interwencja służb na ulicy 11 listopada w Chełmie. Policja dostała wezwanie właściciela jednego z ogródków działkowych o dziwnym przedmiocie wykopanym z ziemi, którym finalnie okazał się niewybuch. Kierowcom przemierzającym Chełm przypominamy, że od jutra zaczną obowiązywać kolejne utrudnienia w ruchu w centrum związane z organizacją Lata z Radiem i Telewizją Polską. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 29 stopni, absolutne maksimum dzisiaj. Na niebie dalej trochę chmurek, ale dominacja jednak tej niebieskiej połaci. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra.
7: Sponsorem programu jest

0: Motopol. Serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: W rytmie lata.
2: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Za chwilę kolejna pozycja w naszej wakacyjnej biblioteczce filmowej. Program Słuchajcie, co oglądamy. W tym tygodniu to filmy o podróży w Radiu Bondon, a za chwilę wybierzemy się do dalekich i chłodniejszych rejonów globu. Globetrotter. Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w rytmie lata, gdzie lecimy wspólnie do 17, a aktualnie kurs obieramy na Afrykę. To na początek.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa. Biblioteka filmowa.
3: Dziś po

że to będzie jedynie spektakularny pokaz na niebie. Chwilą później okazuje się, że jednak nie. Fragmenty komety zaczynają uderzać w ziemię, a rodzina Garrity'ch dostaje szansę dotarcia do schronu na Grenlandii. I od tego momentu zaczyna się wyścig z czasem. To oczywiście kino katastroficzne pełną gębą. Są eksplozje, pościgi, panika i sytuacje, w których bohaterowie mają więcej szczęścia niż przeciętny zwycięzca totolotka. Ale trzeba przyznać jedno. Twórcy bardziej niż na spektakularnych wybuchach skupili się na tym, jak ludzie zachowują się w obliczu zagrożenia. I właśnie to sprawia, że film ogląda się naprawdę dobrze. A teraz odrobina faktów. Czy taki scenariusz jest możliwy? Teoretycznie tak. Astronomowie od lat monitorują tak zwane obiekty bliskie Ziemi i prowadzą programy mające wykrywać potencjalnie niebezpieczne asteroidy czy komety. Dobra wiadomość jest taka, że obecnie nie znamy żadnego dużego obiektu, który w najbliższych dekadach zagrażałby naszej planecie. Możemy więc spać spokojnie, przynajmniej z tego powodu. Ciekawostka? Film miał pierwotnie trafić do kin w Stanach Zjednoczonych, ale pandemia COVID-19 całkowicie pokrzyżowała plany dystrybutorów. W wielu krajach można go było obejrzeć na dużym ekranie, natomiast w USA zadebiutował głównie w serwisach VOD. Co więcej, kometa w filmie nosi nazwę Clark. To ukłon w stronę słynnego pisarza science fiction Artura C. Clarka, autora powieści o katastrofalnym zderzeniu Ziemi z ciałem niebieskim. Jeśli więc macie ochotę na film, który trzyma w napięciu, pozwala wyłączyć myślenie na 2 godziny, ale od czasu do czasu przemyca też odrobinę realizmu, Greenland będzie bardzo dobrym wyborem. To idealny seans z miską popcornu, choć być może po jego zakończeniu przez chwilę częściej spojrzycie w niebo. Jeżeli po pierwszej części mielibyście niedosyt, jest już część druga. Oglądałam, też jest dobra. Za moment usłyszycie utwór z filmu Greenland, czyli takie muzyczne dopełnienie tej emocjonującej podróży. No to co, miłego oglądania, pa!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum? Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji.

0: harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
1: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama. W rytmie lata.

niedawno mogliście usłyszeć o kwestii elektrycznych hulajnóg w Radiu Bonton, a niedawno w Warszawie policja zrobiła wielką akcję kontroli poruszających się na tych pojazdach, co poskutkowało mandatami na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. A przecież przepisy w tej kwestii co chwilę się zmieniają, więc no, można się przejechać.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
0: Reklama.
5: Jest 15.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Po kolejnej awanturze domowej włodawcy policjanci zatrzymali 60-latka z gminy Wyryki, który przez ostatnie miesiące znęcał się nad swoją żoną. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Sąd rejonowy we Włodawie na wniosek prokuratora rejonowego zastosował wobec niego środek zapobiegawczy i tego samego dnia agresywny 60-latek trafił do aresztu, mówi podinspektor Bożena Szymańska, rzecznik włodawskiej komendy.
6: Przypominamy, że każda forma przemocy wymaga naszej reakcji. Obojętność krzywdzi, a szybkie zgłoszenie może uratować komuś życie i zdrowie. Zawsze więc, gdy jesteśmy świadkami przemocy lub podejrzewamy, że ktoś jej doświadcza, wzywajmy odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub zgłaszając się do właściwej jednostki policji. Złóżmy zawiadomienie o przestępstwie, powiadommy dzielnicowego, zareagujmy. Bo często osoby doświadczające przemocy czują się bezradne, boją się osoby stosującej przemoc, a nasza czujność i wsparcie mogą zmienić ich życie i pozwolić odizolować sprawcę przemocy.
5: Za popełnione przestępstwo 60-latkowi z gminy Wyryki grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Tylko na strachu zakończyła się dzisiejsza interwencja służb na ulicy 11 listopada w Chełmie. Policja dostała wezwanie właściciela jednego z ogródków działkowych o dziwnym przedmiocie wykopanym z ziemi. Po dotarciu na miejsce konieczne okazało się również wezwanie patrolu saperskiego, ponieważ znaleziskiem okazał się pocisk artyleryjski pochodzący jeszcze prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Niewybuch został bezpiecznie zneutralizowany. Obyło się również bez ewakuacji osób z okolicznych działek.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: 130 tysięcy złotych, tyle stracił 75-letni mieszkaniec naszego regionu, który uwierzył w szybki zysk na giełdzie. Senior padł ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych. Mężczyzna znalazł w internecie reklamę platformy finansowej i zostawił tam swoje dane. Wkrótce skontaktował się z nim rzekomy doradca. Za jego namową senior zainstalował na telefonie aplikację, która dała przestępcom pełny dostęp do jego konta. Mężczyzna najpierw przelał oszustom 35 tysięcy złotych własnych oszczędności, a gdy te się skończyły, zaciągnął kredyt. Ponieważ przelewy bankowe były blokowane limitami, przestępcy przekonali 75-latka do przekazania gotówki osobiście. Senior wypłacił z banku 80 tysięcy złotych i wręczył je pod blokiem podstawionemu kurierowi. O tym, że został oszukany, zorientował się dopiero wtedy, gdy o rzekomej giełdzie opowiedział swojej rodzinie. Metoda na inwestycje na giełdzie to nie jedyna, jaką stosują ostatnio oszuści, o czym przekonali się również mieszkańcy Chełma.
7: Do dyżurnego komendy miejskiej policji w Chełmie docierają sygnały o próbach oszustwa na mieszkańcach naszego regionu. Dzwonią osoby podające się za policjanta czy też prokuratora, informując o prowadzonych akcjach. Wypytują przy tym o pieniądze i konta bankowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Najlepiej jest rozłączyć taką rozmowę i samemu sprawdzić, czy przekazywane informacje są prawdziwe. Nie działajmy pochopnie, szczególnie w przypadku, gdy ktoś nakłania nas do przekazania pieniędzy.
5: Mówi rzecznik miejscowej komendy policji, nadkomisarz Ewa Czysz. Kierowcom przemierzającym Chełm przypominamy, że od jutra zaczną obowiązywać kolejne utrudnienia w ruchu w centrum związane z organizacją Lata z Radiem i Telewizją Polską.
8: Już jutro.

0: 17 lipca od godziny 17 zamknięte zostaną kolejne odcinki ulicy 1 Pułku Szwoleżerów oraz ulicy 11 listopada, a z użytkowania wyłączone będą także zatoki parkingowe przy Placu Niepodległości. W sobotę 18 lipca od godziny 8 zamknięty zostanie Plac Niepodległości, a ulica Stephensona będzie nieprzejezdna. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i korzystanie z tras alternatywnych.
1: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Wszystkie miejsca odzyskają przejezdność po 22 lipca.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kygo Khalid Griffin, Save My Love for Somebody Else. To za nami w rytmie lata w radiu Bonton. Kochani, pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy stoją w korkach, czy to na Lubelskiej, tutaj w Chełmie, może na Mostowej w kierunku Ronda w Krasnym Stawie. Nie wiem, czy tam teraz są korki o tej porze, ale czasami się zdarzają. Za chwilę o sytuacji drogowej więcej powie Marcin Petruk w wiadomościach drogowych w radiu Bonton.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od jutra zostaną wprowadzone kolejne zmiany organizacji ruchu w pobliżu Placu Niepodległości i Starostwa Powiatowego w Chełmie, więc najlepiej omijać to miejsce, wybierając objazdy przez Batorego lub kolejową. Obecnie więcej samochodów może być jeszcze na Lubelskiej, Rampie Brzeskiej i Wiadukcie, ale ostrożność zachowajcie również w pobliżu skrzyżowań, także ze ścieżkami dla rowerów. Prace drogowe prowadzone są na Przemysłowej, gdzie jezdnia jest z kolei nieco zwężona.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio. I wszystko gra.
3: Get food. Barely eat. Every bite just kept me glued.

0: that funny.
1: Reklama. Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki, 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Reklama.
5: W rytmie lata.
6: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Dużo dzisiaj było o hulajnogach w Radiu Bonton. No to ostatni akcent, ale tym razem o hulajnodze, która pomaga. Paweł, poruszający się po całym kraju na takiej hulajnodze, wpadł niedawno do naszego studia i opowiedział historię, która oczywiście zbiera z trasy i przy okazji stara się pomagać na tyle, ile jest to możliwe. Polecam wam tę rozmowę na naszej stronie, bo naprawdę jest pasjonująca. A my, kochani, za 8 minut słyszymy się w serwisie informacji o 16:00.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
9: Reklama. Mili Państwo, ogłaszam, iż mamy godzinę 16, a wiecie, co to oznacza? W Radiu Bon Ton czas na wiadomości.
10: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmierci.

0: tragicznego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
1: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
2: Ale czy maksymalny?
1: Brałam taki wyrok pod uwagę.
0: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
3: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
4: 81 milionów w modernizację i inwestycje w budynki oświatowe.
3: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
5: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
3: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
0: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Teraz, mieli Państwo, zerkamy sobie na prognozę pogody w Radiu Bonton. Mamy 29-28 stopni maksimum dzisiaj. Od tej pory będzie tylko chłodniej. 1019 hektopaskali na niebie, głównie bezchmudnie. A z małymi wyjątkami, nie?
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: W rytmie lata.
9: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: W kalendarzu figuruje dzisiaj jeszcze jedno nietypowe święto, Dzień Kawy Domowej. Nazwa dość zagadkowa, ale jest to po prostu alternatywna nazwa doskonale nam znanej świnki morskiej. Także nietypowa nazwa, jak na nietypowe święto, przystało. Janek Zieliński z tej strony, witam Was w Radiu Bonton. Czy nazwałbym się nietypowym? Po południu w rytmie lata raczej spokojne dzisiaj, zmierzamy do 17, więc jest raczej typowo, co nie znaczy, że źle. Trochę rutyny też się w życiu przyda, także to też nie jest nic złego, w spokoju nigdy za dużo. Sex on Fire, Kings of Leon, to już na początek.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
10: W rytmie lata na 104,9 FM.

Stevie Wonder, Part Time Lover, co nami w radiu Bonton 104.9 FM. Wakacje to dobra pora na podsumowania, bo na przykład minęła pierwsza połowa sezonu lekkoatletów MKL-u Chełm. Ich dotychczasowe zmagania i sukcesy przedstawi wam niezawodny Marcin Betruk w sporcie Radia Bonton, który zagości w rytmie lata już o 16.30. Ale do tego czasu jeszcze mamy jedną piosenkę. Kombi, sen się spełni. To już teraz.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
9: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne.

0: Połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poulen Spółka ZOO.
1: Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następny medal rangi mistrzowskiej zawiesiła na szyi kadrowiczka i zawodniczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel. A jest to efekt jej startu w letnich mistrzostwach Polski juniorów młodszych, które rozegrały się w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej i zgromadziły blisko 530 zawodników ze 168 klubów, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
3: W swoim koronnym dystansie 200 metrów w stylu grzbietowym zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Na 100 metrów mniej się jej powiodło, bo zajęła nielubiane czwarte miejsce, a na 50 metrów również w stylu grzbietowym była dziewiąta. No myślę, że sukces mojej zawodniczki polega również na tym, że jest to ósma klasa i że dzieci mają taki wielki problem z zdaniem ósmej klasy, z napisaniem dobrze egzaminu ósmoklasisty. No i dostałem się do szkoły i tutaj muszę pochwalić moją zawodniczkę, że bardzo dobrym wynikiem skończyła ósmą klasę.
2: W tych mistrzostwach krasnostawskiego wodnika reprezentował także Igor Smorga, który był 55 na 50 metrów stylem dowolnym, a także 40 na 50 metrów stylem grzbietowym. Po dwóch tygodniach przerwy biegacze zapraszają na kolejną 336 odsłonę chełmskiego parkrunu. Inicjatywa w wydaniu lokalnym niedawno świętowała ośmiolecie, a wspólne pokonywanie 5 km ścieżkami obok Bazyliki na Górce było na początku istnienia 52. lokalizacją w kraju, mówi Józef Wójcik, koordynator chełmskiego parkrunu.
4: Jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunerów z innych miejscowości, a nawet z całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce hełm biega. Także przyjęło się to. Zawsze mamy troszeczkę osób od parkruna. Można powiedzieć, że zaczęło się mnóstwo nowych, znanych postaci. Między innymi zaczynała tutaj znana wszystkim chyba Justa, nazwiska nie muszę wymieniać.
2: Początek sobotniego biegania o godzinie 9. Udział wymaga wcześniejszej i darmowej rejestracji na stronie globalnego wydarzenia. Reprezentanci MKL-u Chełm zakończyli pierwszą część letniego sezonu, który rozpoczęli od zawodów w biegach przełajowych oraz kilku miejsc na podium w zmaganiach lekkoatletyczne nadzieje olimpijskie. Następnie brali udział w zgrupowaniu, które klub zorganizował w greckich Salonikach, a to przełożyło się na dobre wyniki przede wszystkim wśród sprinterów, mówi trener Łukasz Serej.
5: Udało się zdobyć jedną kwalifikację na mistrzostwa do lat 18. To jest nasza sztafeta 4 razy 100 metrów kobiet, która przybiegła tych zawodów na wysokim 5. miejscu. Była cicha nadzieja na medal, ale i tak jesteśmy super zadowoleni z tego wyniku. Tutaj warto dodać, że nasz klub w międzyczasie zasiliło kilka dziewcząt z organizacji. Mamy tutaj na myśli Karolinę Ryś, która dołączyła do sztafety 4 razy 100 metrów. Na co dzień trenuje w Tomaszowie.
2: Drugą część sezonu letniego lekkoatleci chełmskiego MKL-u rozpoczną w sierpniu. Za nieco ponad tydzień na ekstraligowe murawy wrócą piłkarze Motoru Lublin. Zespół, który od niedawna prowadzi Mariusz Misiura, dzisiaj kończy zgrupowanie w Sochocinie, podczas którego rozegrał kolejny sparing, testując nowych zawodników.
6: Cały tydzień trenowaliśmy praktycznie dwa razy dziennie, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że trudy tego spotkania będziemy odczuwali i cieszymy właśnie, że w takim momencie pokazaliśmy charakter, potrafiliśmy odwrócić losy meczu, więc duży szacunek do chłopaków, dla zawodników. Dzieliśmy założenie, niektórzy zawodnicy grali po 30 minut, niektórzy 45, niektórzy 90. Większość z nich tak naprawdę wraca po takiej miesięcznej przerwie. To są ich pierwsze dni z drużyną, z piłką, więc jakby jeszcze dużo czasu potrzebać fizycznie, będą przygotowani na, bym powiedział, intensywność meczową. Więc tak jak mówię, cieszę się bardzo, że pomimo takiego dużego zmęczenia zagraliśmy po prostu skutecznie, wygraliśmy spotkanie.
2: Mówił szkoleniowiec lubelskiego Motoru. Pierwsze spotkanie ligowe jego drużyna zagra w następną niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Widzewem Łódź.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: W rytmie lata.

Zbliżają się krasnostawskie chmielaki i w polskiej stolicy piwowarstwa trochę się będzie działo. Muzeum Regionalne otworzyło wystawę o historii polskiego przemysłu piwnego. Czemu towarzyszył uroczysty wernisaż? Jeżeli chcecie pozostać na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi w okolicy, sprawdzajcie zakładkę Nie Przegap na stronie Supertygodnia. My natomiast w Radiu Bon Ton zmierzamy do końca zmiany. 16:39 na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.com.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

Hymn for the Weekend. Coldplay za nami w Radiu Bonton. No, do weekendu jeszcze nam został jeden dzionek. Jutro odpalicie weekend w rytmie lata z Kingą Miszczyk. Po 12 ja się słyszę z wami w przyszłym tygodniu. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński w rytmie lata Radio Bonton. Kłaniam się, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1.

czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
0: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
2: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
0: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kupryjanowicz.
3: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Bras Federacji, grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
0: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Działają już od kilku dekad, mają doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce, które od lat prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja, otrzymuje nagrodę prezydenta Chełma dla organizacji wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2025 roku. Minął miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują ostatnio największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy. Urząd Gminy Krasnystaw po raz kolejny zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwą segregację odpadów komunalnych. Jak informuje samorząd, do pojemników i worków przeznaczonych na odpady segregowane wciąż trafiają odpady zmieszane. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Jutro już w przeważającej części kraju temperatura przekroczy 30 stopni w najcieplejszym momencie. Jeszcze na Podlasiu i części Mazur 28-29. Na zachodzie z kolei deszczowo, możliwe burze, nawet grad. Poza tym bardzo słonecznie.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk.

0: Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek, 16 lipca. Weekend widać już na horyzoncie. Pogoda nad Chełmem cały czas trzyma wysoki wakacyjny standard, a my na 104,9 FM tradycyjnie uciekamy na kilka minut do świata wielkich rocznic. Dzisiejsze zestawienie ma w sobie niesamowity letni klimat. Sporo gitarowego uderzenia i powrót do czasów, gdy na listach przebojów królowały melodyjne, absolutnie legendarne brzmienia. Zaczynamy w roku 1952. 16 lipca na świat przyszedł Stewart Copeland, amerykański perkusista i kompozytor, znany przede wszystkim jako współzałożyciel i genialny napęd legendarnego trio The Police. Stewart kończy dzisiaj 74 lata. Jego unikalny styl gry, mocno inspirowany rytmami reggae i jazzem, nadał hitom takim jak Roxanne czy Every Breath You Take ten charakterystyczny pulsujący groove, który do dziś elektryzuje wraz

1971. Dokładnie 16 lipca na świat przyszedł Ed Kowalczyk, amerykański wokalista, gitarzysta i lider kapitalnej post-grunge'owej formacji Live, która w latach 90. zachwycała world albumem Drowning Copper i genialnym hitem Lightning Crashes. Ed świętuje dziś swoje 55. urodziny. Zerkamy do roku 1984. 16 lipca na świat przyszła Ola Svensson, szwedzka wokalistka popowa, która w latach 2000 podbijała europejskie parkiety i radiostacje takimi energetycznymi hitami jak I'm in Love. Smutna, niezwykle poruszająca rocznica z roku 2012. Dokładnie 14 lat temu, w wieku 71 lat, odszedł John Lord, legendarny angielski kompozytor, pianista i przede wszystkim współzałożyciel oraz organista rockowej potęgi Deep Purple. To jego genialne, monumentalne partie grane na organach Hammonda, często łączące klasykę z ciężkim rockiem, zdefiniowały brzmienie takich arcydzieł jak Smoke on the Water czy Child in Time. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak cofnięciem się do roku 1986 i rocznicy sukcesu, który udowodnił, że genialny, alternatywny pop nie ma terminu ważności. Przenosimy się o 40 lat wstecz. Dokładnie w lipcu 1986 roku brytyjska formacja Red Box świętowała olbrzymi sukces i doskonałe przyjęcie swojego wielkiego, ponadczasowego singla For America. Simon Tolson-Clark stworzył kompozycję niesamowicie barwną, bogatą aranżacyjnie, podszytą charakterystycznym, rytmicznym werblem, dętymi wstawkami i genialnymi, churalnymi zaśpiewami w refrenie. Utwór ten z miejsca podbił europejskie listy przebojów, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych brzmień tamtej dekady. Do dzisiaj ten numer ma w sobie taką lekkość, przestrzeń i pozytywne wibracje, że po prostu wybitnie współgra z ciepłym, słonecznym dniem. Kończymy nasze dzisiejsze kartkowanie, ale zanim wrócimy do bieżących spraw, wrzucamy w głośniki dawkę kapitalnego, wysmakowanego brzmienia z lat 80. Czas na utwór, który od dekad kojarzy się z radiową klasą i niesie ze sobą genialny, wakacyjny nastrój. Przed nami Simon Tolson-Clark i Red Box i Fora.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Teraz przed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Działają już od kilku dekad, mają doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce.

0: które od lat prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja, otrzymuje nagrodę u prezydenta Chełma dla organizacji wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2025 roku.
1: W ośrodku, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami uczą się, rehabilitują, mają wszelkiego rodzaju terapię. To są dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, to są dzieci głęboko dysfunkcyjne, bo ten nasz ośrodek to jest taki ośrodek, który jest pionierem, powiedzmy sobie, bo w 97 roku powstał i idziemy takimi małymi kroczkami, ale jest bardzo, bardzo widoczne, to zauważalne, bo dzieci robią postępy, dzieci nawet te, które nie chodziły, używając tych sprzętów, jakie tutaj mamy, zaczynają po prostu pierwsze kroki stawiać.
0: Mówiła Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka i wiceprezes stowarzyszenia. Przy tej okazji przypominamy też o staraniach placówki o zakup tak zwanego cyberoka, czyli systemu, który pomaga dzieciom komunikować się z otoczeniem. Całej rozmowy z Małgorzatą Łuczkiewicz będzie można posłuchać w sobotę w magazynie weekendowym. Minął ponad miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują ostatnio największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy, przede wszystkim wymuszając pierwszeństwo lub poruszając się szlakami, na których w ogóle nie powinni się znajdować. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
2: Gdzie można poruszać się hulajnogą? Trzy są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
0: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za złamanie tej zasady grozi mandat do 100 zł.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Urząd Gminy Krasnystaw po raz kolejny zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwą segregację odpadów komunalnych. Jak informuje samorząd, do pojemników i worków przeznaczonych na odpady segregowane wciąż trafiają odpady zmieszane. Zdaniem urzędu powoduje to zakłócenia w procesie segregacji oraz zwiększa koszty zagospodarowania odpadami. Po analizie takich przypadków gmina wskazuje, że problem najczęściej występuje na osiedlu Cukrowni w Sienicy Nadolnej. Samorząd podkreśla, że niewłaściwa segregacja prowadzona przez niewielką grupę mieszkańców przekłada się na wyższe koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. W konsekwencji może to oznaczać wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla wszystkich mieszkańców gminy. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu otwiera swoje szeregi i zaprasza w nie nowe osoby. Jak podkreśla Jacek Waszczuk, naczelnik OSP KSRG Kamień, bycie strażakiem to przede wszystkim szkoła odpowiedzialności i potrzeba serca. Choć współczesne jednostki są filarem systemu ratowniczego, zmagają się z poważnymi wyzwaniami. Służba w OSP wymaga pełnej gotowości przez całą dobę. Alarm może przerwać rodzinny obiad czy sen. Największym problemem jest jednak odpływ młodych ludzi do miast oraz fakt, że współczesny świat oferuje im wiele innych rozrywek. Dlatego jednostka w Kamieniu stawia na młodzieżową drużynę pożarniczą, którą nazywa kuźnią przyszłych strażaków. Co ważne, straż to nie tylko domena mężczyzn. W OSP Kamień aktywnie działają trzy druhny, które są pełnoprawnymi ratownikami i biorą udział w akcjach na równi z kolegami. Jednostka zapewnia, że nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Wszystkiego od obsługi sprzętu po zasady ratownictwa można nauczyć się podczas szkoleń.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdujesz

0: się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Urlop z Hitami na 104,9 FM.

0: To jest Ponton Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze w górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
3: 104,9. Bon.

0: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, obrońca zapowiada apelację. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie, porozumienia nie widać. Kurki, borowiki i podgrzybki brunatne, tych podobno jest najwięcej, obrodziło grzybami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
1: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
0: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką auta Żaka. Jego obrończyni zapowiedziała apelację. Chce łagodniejszego wyroku. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
2: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi, co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego.

0: centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
1: Tą sprawą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia za zaniedbania przy innej katastrofie w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Zaczął się powoli rozładowywać ogromny korek na autostradzie A4 pod Opolem. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody, 6 osób zostało rannych. Droga była całkiem zablokowana, teraz jeden pas został otwarty, 2 nadal są zamknięte. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale też wczesne borowiki szlachetne, czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Podkreśla, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
2: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy, żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
1: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
3: Radio Sport.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrają dziś w Poznaniu o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmie wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Obie ekipy w przyszłym tygodniu rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów, ale dzisiejszy mecz traktują poważnie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. To dla nas ważny mecz, stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar. Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michała Gaszparika.
5: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
4: Mecz w Poznaniu o 19. Sezon w Polsce rusza, a mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko 2 mecze. Sobotni obrąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielną złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wszyscy świętują, wychwalający ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne przygnębienie i rozczarowanie. Dziennikarze i kibice znaleźli winnego, to trener Thomas Tuchel. Niemiec do dymisji nie chce się podać i chce poprowadzić kadrę na Euro, którego Anglia będzie za 2 lata współgospodarzem. I jeszcze ciekawostka, aż 10 piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów Mistrzostw Świata, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu 9 zawodników. Koszykarki AZS-u, UMCS Lublin poznały rywalki w Eurolidze. Mistrzynie Polski zagrają m.in. z mistrzyniami Czech, USK Praga oraz Francji, Tango Bursz. W kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek srebrne medalistki AZS Politechnika Poznań zmierzą się najpierw z Kibirkstisem Wilno. Swoich rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA poznali także koszykarze wicemistrza Polski ze Stanu Zielona Góra, Kinga Szczecin oraz Dzików Warszawa, jeśli te nie przejdą kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Europejskie puchary w koszykówce ruszą w pierwszej połowie października.
1: Może nam się to podobać albo nie, ale wracają upały. Jutro już w całej Polsce powyżej 30 stopni, delikatnie na razie to do 31, tylko na krańcach północno-wschodnich jeszcze 28-29. Bardzo słonecznie, ale na zachodzie burze, a skoro burze, możliwy też grad.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
7: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
8: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
9: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!

0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzieżowa Rada Miasta Chełm zaprasza na drugą edycję gry terenowej Śladami Ducha Bielucha, która odbędzie się w sobotę, a więcej o niej opowie Dawid Chmielewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.
3: Startujemy od godziny 12.30 na Placu Łuczkowskiego. Będzie działało Biuro Zawodów, gdzie będzie można się zarejestrować i odebrać mapę. O 13.00 uczestnicy wyruszą na trasę gry. Po ubiegłorocznym sukcesie gry Śladami Misia Chełmisia postanowiliśmy przygotować kolejną edycję. Tym razem inspirowaną jedną z najbardziej znanych chełmskich legend. Legendą o duchu Bieluchu. Według naszej historii duch Bieluch opuścił chełmskie podziemia kredowe i zaginął gdzieś na terenie miasta. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie jego śladów i rozwiązanie przygotowanych przez niego zagadek. Na uczestników czeka wyjątkowa przygoda. Będą poruszać się po najbardziej charakterystycznych miejscach Chełma, rozwiązywać zagadki, szyfry, rebusy i wykonywać zadania związane z historią miasta i lokalnymi legendami. Każda drużyna otrzyma specjalną mapę, a trasę będzie mogła wybrać samodzielnie.

0: samodzielnie, dzięki czemu gra będzie jeszcze bardziej dynamiczna i ciekawa. Za poprawnie wykonane zadania uczestnicy będą zdobywać glejty bielucha, które na końcu pomogą im odkryć drogę do samego finału. Przygotowaliśmy również atrakcyjne nagrody dla najlepszych drużyn. Zapraszamy przede wszystkim młodzież, ale każdy, kto lubi zagadki, dobrą zabawę i miejskie wyzwania, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Warto dodać, że tegoroczna edycja będzie nieco bardziej wymagająca niż ubiegłoroczna, z wieloma zwrotami akcji, dlatego emocji na pewno nie zabraknie. Wystarczy, że zbierzesz kilkuosobową drużynę i przyjdziesz w tę sobotę na Plac Łuczkowskiego. Gwarantujemy świetną zabawę, sporą dawkę zagadek i możliwość odkrycia historii naszego miasta w zupełnie nowy sposób.
1: Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Chełm na Facebooku.
2: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.

0: To, co słyszycie właśnie w swoich głośnikach, to ubiegłoroczny występ chóru Rapsodia w chełmskiej bazylice na Górce. Chór pod batutą Krzysztofa Olejniczaka funkcjonuje od 2010 roku w drugim liceum ogólnokształcącym imienia generała Orlicz-Dreschera w Chełmie. I regularnie można usłyszeć cały skład w przestrzeni miejskiej na przeróżnych wydarzeniach, ale koncertują nie tylko w naszym mieście, bo wielokrotnie bywali na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Szkolnych Cantare Choraliter na Słowacji. Blisko 400 osób przewinęło się przez ponad 15 lat istnienia chóru. Aktualnie śpiewa tam około 50 licealistów, którzy stoją teraz przed historyczną szansą, bo otrzymali zaproszenie na 15. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Choralny Canco Mediterrania oraz Międzynarodowy Konkurs Choralny imienia Pau Casalsa. Oba odbędą się na początku września w Hiszpanii, a dzisiaj usłyszycie trochę o działalności chóru. Tak więc, jak wygląda organizacja pracy?
1: No ja też sam pomagam sporo Serowi, no w jakimś organizowaniu prób i czy też ustalaniu jakiegoś repertuaru na koncerty. No i co, taka próba to wygląda tak, że no, czy wybieramy jakiś repertuar, prawda, potem jakaś rozpiewka. Próby też są konieczne, bo jest ich, no też potrzeba ich sporo, żeby ten repertuar przygotować. Zwłaszcza teraz na pewno, jak będziemy się przygotowywać na ten konkurs w Hiszpanii, tych prób będzie myślę, że sporo. Więc ten czas wakacyjny trochę nam się też ukróci właśnie ze względu na to, że ta praca właśnie na tych próbach będzie no po prostu konieczna. No i myślę, że same próby też wyglądają tak, że raczej też nawet jest też miejsce właśnie, żeby też wiadomo, poćwiczyć, popracować, ale też no takie zwykłe rozmowy, jakieś pośmianie się, zażartowanie. Sam Sor też jest taki bardzo wesoły i taki ma naprawdę poczucie humoru. Też się po prostu na te próby chce się przychodzić, więc to jest myślę takie budujące najbardziej.
2: Oprócz samych prób i przygotowań do występów zarząd chóru, czyli m.in. my, robimy też dużo poza tym, wszelkie listy, przygotowanie występów, dogadanie się z młodzieżą, czy wszystkim pasuje dany termin, więc jest tej roboty sporo, ale myślę, że mimo wszystko czerpiemy z tego radość, bo robimy to dla nas też, żebyśmy po prostu występowali. No i kochamy to robić, więc nawet jak jest dużo list i wszelkich obowiązków, formalności do załatwienia, to prędzej czy później i tak mamy z tego po prostu pożytek.
3: No to już i Kuba i Hania dużo dodali, ale ja jeszcze tylko dodam, że kiedyś jak pamiętam, że w pierwszej klasie do chóru, to tych prób było zdecydowanie mniej. Też nie było takich uroczystości, takich wielkich, na których tak często śpiewaliśmy. No nie wybieraliśmy się na żadne konkursy, jedynym właśnie konkursem, na jakim byliśmy, no to jest tak naprawdę festiwal na Słowacji w zeszłym roku. No dlatego tych prób było mniej, a teraz jak coraz bardziej się rozwijamy, to właśnie no trzeba bardziej się spiąć i częściej chodzić na te próby.
4: Ten wyjazd skąd się wziął?
0: O ambicji i dokonaniach chóru powiedział więcej członek zespołu Jakub Klein.
1: Tak, na samym początku właśnie była ta Słowacja i tak w sumie i mi, i też w sumie jej zarządowi było mało. No i zdecydowaliśmy się, że no czego właśnie może nie spróbować takich konkursów, gdy jesteśmy ambitni i chcieliśmy też no mierzyć wysoko i dalej mierzymy. No podjęliśmy taką decyzję, że właśnie weźmiemy udział w konkursie w Rzeszowie, kolęd i pastorałek. Wtedy to

0: dwa lata temu, nie w tym roku. To był nasz taki pierwszy, taki inny konkurs niż Słowacja. Właśnie w tej grupie chórzystów, którą mieliśmy. No i tam udało nam się zdobyć trzecie miejsce. Cieszyliśmy się bardzo wtedy z tego. No a potem była decyzja odnośnie Poznania, że czego by nie spróbować. Tak się udało wszystko zrobić, ten repertuar zdobył też za darmo. Te utwory okazały się bardzo ciężkie też w wykonaniu, bym powiedział. I wymagające, więc tak idealne na konkurs właśnie. No i pojechaliśmy, też było sporo takich myśli, czy jechać, czy nie jechać. No ale taki młody duch, który w nas bije, właśnie przeważył na tym, że pojechaliśmy. No i co się myślę, jak najbardziej opłaciło, bo zdobyliśmy złote pasmo. To jest właśnie też takie fajne, że tak właśnie się wspieraliśmy. No a potem był kolejny konkurs w Rzeszowie, tak jakby kolejna edycja. Zdobyliśmy srebro, tak, to był bardzo duży sukces. Przed nami właśnie teraz jeszcze też Hiszpania, więc konkursy jeszcze się nie kończą na pewno.
1: Jak natomiast narodziła się inicjatywa wyjazdu do Hiszpanii? O tym mówi dyrektor drugiego liceum Zbigniew Niederla.
2: Po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia, i próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu między innymi środków na wyjazd na ten konkurs.
3: Z tym konkursem właśnie w Hiszpanii, jak my się o tym dowiedzieliśmy, jest trochę taka śmieszna historia, bo w drugiej klasie właśnie mojej liceum założyliśmy maila chórowego, no żeby właśnie móc się z nami kontaktować, no ale jakoś o nim zapomnieliśmy. I jak właśnie konkurs w Poznaniu był w listopadzie, no to Marcin właśnie też z rządu w styczniu już wysłał nam na Messengerze, że dostaliśmy to zaproszenie w listopadzie. No więc troszkę się przestraszyliśmy, że już termin minął na zgłoszenie na ten konkurs, ale znaleźliśmy numer do pana, który to organizuje, jest też Polakiem. Zadzwoniliśmy od razu do niego z Kubą. Jeszcze w ogóle Sor o tym nie wiedział, no. No i zadzwoniliśmy i okazało się, że jeszcze jest dla nas miejsce. Możemy jeszcze się zdecydować, tam jeszcze miesiąc chyba nawet mieliśmy na zdecydowanie. Więc bardzo się ucieszyliśmy i od razu wiedzieliśmy, że pojedziemy.
1: Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego materiału, a za dzisiaj dziękuję. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
8: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
7: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
8: Tanio i od ręki.
9: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
10: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
11: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Hrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
12: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
13: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 780.

0: 55 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
8: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu.

Anton. Powracamy do lat 90. w naszym wakacyjnym programie. Powracamy też do Wielkiej Brytanii, z której w tamtej dekadzie wyszło mnóstwo fantastycznych i wpływowych płyt. Dzisiaj mamy album, który można śmiało nazwać perłą w koronie brytyjskiej muzyki, brytyjskiej popkultury tamtych czasów. Kulminacją, coś jak Avengers Endgame. Ten album na zawsze usytuował jego autorów jako królów Britpopu. To jest What's the Story, Morning Glory od Oasis. Tutaj warstw tej historii jest kilka. Pierwszą są oczywiście bracia Gallagher, świetni muzycy i jednocześnie regularni goście brytyjskich brukowców, a to przez swoje nieokrzesane i głośne charaktery. Częściej na nagłówkach można było tylko zobaczyć rodzinę królewską. Relacja Noela z Liamem była bardzo toksyczna. Pełna konfliktów, o czym mówiłem kiedyś w Bontonacji, polecam sprawdzić. W każdym razie, charakter obu Gallagherów idealnie koreluje z albumem. Pomimo tego, że w zamyśle miał być bardziej balladowy i przystępny, to paradoksalnie bardziej oddaje ducha braci. Jest głośno. Bardzo głośno. Generalnie Noel Gallagher wraz z producentem Owenem Morrisem mieli tylko jeden plan. Ma być majestatycznie. Oasis osiągnęło ogromny sukces swoim debiutem Definitely Maybe, jednak dalej było postrzegane jako taka współczesna, alternatywna wersja The Beatles. Plus mieli oni poważną konkurencję w postaci formacji Blur, kierowaną przez Damona Albarna, którego możecie kojarzyć z projektu Gorillaz. Oba zespoły rywalizowały o nagrody i przeboje na szczytach brytyjskich list. Do wydania Morning Glory wygrywał Blur, ale tutaj wracamy do procesu powstawania albumu. Producenci stwierdzili, że dobra, daj wszystko na full i jakoś to będzie. Dosłownie, miało być pompatycznie, a udało się to osiągnąć poprzez praktycznie maksymalne podgłośnienie wszystkich instrumentów w procesie masteringu, czyli takiej finalnej obróbce płyty. Oasis było w tej sytuacji jak dziecko, które czuje się ignorowane, więc stwierdza, że jak będzie głośniejsze, to zostanie dostrzeżone. I tak się zresztą też stało.

Oczywiście nie jest tak, że album jest tylko wypełniony bombastycznymi kompozycjami, bo znajdą się też łagodniejsze produkcje. Takim przykładem jest Champagne Supernova. Bardzo atmosferyczny kawałek, który idealnie demonstruje zamysł albumu. Bardziej chodziło też o nastrój, momentami tą epickość, a reszta tam jakoś się ułoży. Do dzisiaj Noel Gallagher nie może się zdecydować, co tak naprawdę stoi za tą piosenką, co ona oznacza. Znaczenie piosenki jest zależne w tym przypadku od jego nastroju. Pasuje do momentów, gdy jest smutny, wściekły czy wesoły. I to się tyczy całego albumu. Siądzie wam niezależnie od okoliczności i humoru. To jest dobry krążek do włączenia zarówno jako tło do podróży, jak i do pośpiewania na imprezie. A jest do czego śpiewać, bo w końcu największy przebój z tego albumu wybrzmiał na wszystkich stadionach północnej Ameryki, gdzie pojawili się angielscy kibice. To jest kultowe Wonderwall od Oasis.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tak, można w Helmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Helm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca.

0: w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.

0: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
4: Reklama. Bon

0: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka to słuszna kara, ocenia karnista. Liderzy PiSu mają zdecydować, albo partia, albo własne stowarzyszenia. Harcerze patrzą na prognozy pogody i są gotowi do ewentualnych ewakuacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą. Tak wyrok na Łukasza Żaka komentuje prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki. Sprawca wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej ma trafić do więzienia na 20 lat. Ma też wypłacić setki tysięcy złotych odszkodowań.
1: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
0: Mówi profesor Mikołaj Małecki. Na kary więzienia zostali też skazani koledzy Łukasza Żaka, którzy nie udzielili pomocy ofiarom i składali fałszywe zeznania. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło w tej sprawie uchwałę. Jeśli nie zrezygnują ze swoich organizacji, zostaną wykluczeni z PiSu. Jacek Sasin zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza likwidować. W ostatni dzień lipca zorganizuje w Warszawie grilla na 1000 osób. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek z nie

0: lekceważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
1: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Harcerze w pełnej gotowości. Burzowa pogoda sprawia, że muszą być gotowi na to, by w każdej chwili się ewakuować z obozu. Tak było ostatnio na Śląsku. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach.
2: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
1: Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwa też Państwowa Straż Pożarna, zapewnia starszy brygadier Roman Klecha.
3: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: W całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże stwierdzono zakwit sinic.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra właśnie z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę o Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. W bezpośrednich starciach tych drużyn jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się remisem. Finał to będzie starcie wielkich drużyn, ale także wielkich nazwisk, o czym więcej Błażej Kulesza.
6: Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczącego o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu.
5: Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach – nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który również wygrał już 3 etapy.
1: Piątek, sobota i niedziela mają być bardzo gorące z temperaturą około 30 stopni. Jutro od 28 do 31 sporo słońca. Na zachodzie możliwe burze z gradem. Duża zmiana dopiero w poniedziałek, wtedy temperatura spadnie o jakieś 10 stopni.
4: Cztery i dziewięć FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Ecotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować?

0: zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135, telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
6: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
4: Wielka

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskim. Poczta Polska myśli o służbowych pojazdach dla listonoszy. Skandal po meczu Argentyna-Anglia, w tle wojna o Falklandy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem, a po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. O sprawie na platformie X poinformował minister. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i w środę. Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej. Twierdzi ona, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
1: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
0: Jak poinformowała Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, które mają ograniczyć korzystanie przez listonoszy z prywatnych aut. Między innymi chodzi o samochody służbowe i rowery elektryczne. Ukraina ma nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki. Zastąpił Julię Sfirydenko. Jednym z wicepremierów został od dawna obecny w otoczeniu Wołodymira Zełenskiego Denis Szmyhal. Ze stanowiska ministra obrony zwolniono Michaiła Fedorowa. Zwolnienie ministra obrony wywołało w Kijowie wielotysięczne protesty. Ukraińskie i zagraniczne media oceniają, że jedną z przyczyn zmian jest to, że Zełenski chce mieć większą kontrolę nad rządem. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. O co chodzi? Tomasz Orchowski.
2: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy.

0: z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
1: W Pradze startuje przegląd polskiego kina. Wybierałem filmy, które moim zdaniem mają potencjał zarówno dla konkretnej grupy widzów, jak i dla szerszej publiczności, powiedział organizator przeglądu Wawrzyniec Menszl. Do końca wakacji zaplanowano 8 projekcji. Pierwszym pokazywanym w Pradze filmem będą Trzy miłości Łukasza Grządka. Wracają upały, choć nie na długo. Jutro, pojutrze i w niedzielę ma być około 30 stopni. Jutro od 28 na północnym wschodzie do 31 w bardzo wielu miejscach kraju. Ma być słonecznie, ale na zachodzie Polski możliwe też burze. A skoro burze, to możliwy też grad.
2: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
3: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
4: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie moją rozmówczynią jest znana już Państwu z rozważań psychologicznych, ale i z drugiej strony podróżniczych, Magdalena Wietruszka-Pandej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Pani Magdaleno, miała kasztanowe włosy, długie, proste i pięknie śpiewała. Pamiętam to do dzisiaj. To była moja wielka miłość, miałem wtedy 6 lat. Pamiętam to do dzisiaj. Może rysy twarzy już się troszeczkę zacierają, ale to pamiętam. I to były wakacje. Te wakacyjne zauroczenia. Miłości, może za duże słowo, tutaj moglibyśmy też godzinami mówić, dlaczego one się między sobą różnią, ale te wakacyjne miłości, te wakacyjne zauroczenia mogą mieć wpływ na całe życie, nie tylko, tak jak w moim przypadku, pewnej idei, ale mogą mieć też bardzo negatywny wpływ na życie młodych ludzi, a okres wakacyjny to czas, kiedy chyba serca nam się bardziej otwierają.
5: Powiedziałem, że ten okres wakacyjny jest w jakiś sposób oczywiście szczególny, ale nie tylko jeżeli chodzi o relacje. Wbrew pozorom ten okres wakacyjny, okres urlopowy, lato, to nie samo szczęście, swoboda i luz. Dlatego, że wbrew pozorom nasze mózgi lepiej funkcjonują, jak my mamy punkty odniesienia. A w wakacje tych punktów odniesienia nie ma, troszkę je tracimy. I przez to też szczególnie młodzi ludzie, owszem, są bardziej otwarci, mają też większą swobodę i jakby też taki, z powodu też różnych wyjazdów poznają więcej ludzi, ale to, że nie ma punktów odniesienia, że nie ma tych ram na przykład, że nie ma starych, stałych pór, nie wiem, posiłków, jakichś aktywności, to czasami właśnie to, co Pan powiedział, różne rzeczy, których próbujemy w wakacje, których doświadczamy w wakacje, no one są takie troszkę nieregularne, rozregulowane. Zwróćmy też uwagę na to, że pogoda, lato w Polsce, no lato w Polsce jest piękne. My też dzisiaj siedzimy na zewnątrz, jest słoneczko, jest pięknie. Ono powoduje, że my więcej i częściej wychodzimy, ten czas spędzamy na zewnątrz. Przez to poznajemy nowych ludzi. Czy takie miłości, czy takie zauroczenia mogą mieć wpływ na całe życie? Pewnie, że tak. Ale pamiętajmy też o tym, że jakieś relacje, związki, które powstają w lecie, one często nie przetrwają próby czasu ze względu na odległość. Jeżeli to są osoby, które mieszkają blisko, no to oczywiście my możemy z nimi później w jakichś relacjach być, natomiast generalnie tą próbą, czy ta relacja przetrwa, czy nie, no to będzie już ten czas, kiedy odległość no albo zatrze, albo nie zatrze tego kontaktu.
4: Mówi Pani o tym, że polskie lato sprzyja, że ta pogoda jest trochę inna. Mówiąc może już bardziej oględnie, nie wakacje, nie lato, ale czas wolny, urlop, wakacje. Czy my, wyrywając się z takiego codziennego marazmu, praca, dom, szkoła, stajemy się trochę jak taki koń, którego się wypuszcza na świeżą łąkę z soczystą trawą? Coś w naszych mózgach na poziomie neuronów dzieje się takiego, że chcemy jakby sobie na zapas wręcz wręcz tej wolności, tych emocji, wrażeń zasponsorował.

0: bo wiemy, że za 2 tygodnie czy za tydzień wrócimy znowu do tego, do tej codziennej rutyny?
1: Na pewno trochę działa ten mechanizm takiej potrzeby odreagowania, odpoczynku. Po prostu po roku szkolnym jesteśmy zmęczeni, po pracy całorocznej jesteśmy zmęczeni, więc ten urlop wakacji to jest czas, kiedy możemy się i wyspać, i jakoś tak bardziej otworzyć na nasze przyjemności, bo nie musimy robić regularnie różnych rzeczy, które są naszymi obowiązkami. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć coś takiego może przewrotnego. Jest taka lista stworzona przez psychologów i psychiatrów amerykańskich. To jest lista wydarzeń życiowych, które są dość wysoko uplasowane, jeżeli chodzi o poziom stresu. Czyli to są wydarzenia w naszym życiu, które generują duży stres. I właśnie ci psychologowie, psychiatrzy stwierdzili, że jak dużo jest tych wydarzeń w ciągu życia, to na przykład rośnie ryzyko choroby nowotworowej. I proszę sobie wyobrazić, że urlop i wakacje są dość wysoko na tej liście. I to jest ciekawe też dla mnie, jako dla psychologa, że ten urlop i wakacje to nie tylko ten luz, swoboda i odpoczynek, ale to generuje też pewien stres, pewną adrenalinę, no bo budzę się rano w roku szkolnym, wiem, co mam robić. Pakuję plecak, idę do szkoły, wiem, kiedy wrócę, wiem, co mam robić po tej szkole. A w wakacje trochę nie wiem, co robić. A szczególnie teraz, myślę, w dzisiejszych czasach młody człowiek ma pewną trudność z nudą. Jak sobie poradzić z nudą? Jak się nudzę, to co robię? Siadam przed komputerem albo przed telefonem dzisiaj, bo kiedyś, myślę, 10-20 lat temu już tego kłopotu by nie było. Jakoś sobie radziliśmy z tym czasem, potrafiliśmy go lepiej zagospodarować. Dzisiaj młodemu człowiekowi jest wbrew pozorom trudniej.
0: Tu są młodzi ludzie, a po drugiej stronie, tak mniej więcej gdzieś od początku czerwca w internecie aż huczy od memów pokazujących rodziców, którzy wręcz z rozpaczą widzą rozdanie świadectw i początek wakacji, bo po pierwsze dezorganizuje to trochę życie osobiste, zwłaszcza jak są małe dzieci. Z drugiej strony kolejny stres, o którym pani mówi, bo trzeba tym dzieciakom jakoś czas zagospodarować. No i dochodzą te 4, 5, 6, 8 godzin spędzanych z dziećmi dłużej. Wcześniej to nauczyciele mieli na głowie dzieciaka, teraz trzeba z nim ten czas spędzać, a już to chyba badania też to potwierdzają, że te relacje międzypokoleniowe dzisiaj bywają trudniejsze niż za czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, bo wtedy wystarczyło surowe spojrzenie rodzica i sprawa była jasna. Tu dla rodziców jakaś specjalna rada, jak się nie dać zwariować w wakacje dzieci?
1: To jest w sumie pewna smutna prawda, o której pan mówi. Rzeczywiście tak jest, że dzisiaj rodzice często się boją wakacji. Boją się tego, że trzeba będzie ten czas dzieciom zorganizować i że trzeba będzie z tymi dziećmi być. To jest smutne, bo wydaje mi się, że nasi rodzice, nasi dziadkowie w ogóle nie mieli tego problemu. I teraz pytanie dlaczego? Dlatego, że kiedyś wakacje oznaczały czas wytężonej pracy. My jako dzieci naszym rodzicom pomagaliśmy. Naszym dziadkom pomagaliśmy. To była pora, nie wiem, żniw, coś trzeba było zebrać w sadzie, w ogrodzie, ale też takie zwykłe prace domowe, typu, nie wiem, pranie, sprzątanie. Po prostu robiło się to razem. A dzisiaj, jak wszystko robi robot, zmywarka, pralka i tak dalej, to niech pan zobaczy, że ten obszar wspólnych prac, które tak naprawdę budują wspólnotę, jest bardzo mały. Ja czasami pytam rodziców, jak do mnie przychodzą, niezależnie czy to wakacje, czy rok szkolny, co państwo robicie razem z dziećmi? I wie pan, rodzice naprawdę mają kłopot, żeby na to odpowiedzieć. Ponieważ z dziećmi wspólnie robi się mało rzeczy.
0: A jak przekonać młodego człowieka, żeby chciał coś robić z rodzicami? Czy może to w drugą stronę powinienem zadać pytanie, czy to rodziców dzisiaj trzeba przekonywać do tego, żeby ten czas spędzali z dziećmi?
1: Myślę, że to rodziców trzeba uczyć, młodych rodziców trzeba uczyć, że ten czas z dziećmi przede wszystkim jest najważniejszy i najcenniejszy, bo to w kontakcie z rodzicem dziecko się właściwie wszystkiego uczy. To nie z telewizji, z komputera, nawet nie ze szkoły. Na późniejszym etapie troszkę od rówieśników, ale na początku to jednak ten rodzic i ta jakość czasu spędzonego z rodzicem jest naprawdę najważniejsza. To z twarzy matki dziecko uczy się rozpoznawać emocje. To matki

0: No i ja tak sobie myślę, że trzeba wrócić do takich naturalnych sposobów, które powodują, że realizujemy życie w rodzinie, czyli na przykład wspólne gotowanie, wspólne sprzątanie, wspólne dbanie o nasze środowisko, wspólne planowanie, na przykład, nie wiem, sadzenie kwiatków w lecie w ogrodzie. Nasi synowie na przykład ścinają trawę razem z mężem, nawet dzisiaj było koszenie trawy i widziałam, że tutaj Adam przyszedł małżonkowi pomóc, więc wspólne aktywności to są też na przykład, nie wiem, wspólne wyjścia, jakieś sportowe aktywności, wyjście na basen, do kina, wspólne czytanie. Rodzice małym dzieciom mogą czytać książki, zamiast je też sadzać przed ekranami, tak? Także tak naprawdę tych aktywności jest bardzo, bardzo dużo. Nie chodzi o to, żeby dziecka się pozbyć. I też nie chodzi o to, żeby dziecko się cały czas nie nudziło, bo ja myślę, że to jest troszkę taki kanał, wśród dzisiejszych młodych rodziców szczególnie, że dziecko musi mieć cały czas zapewnioną jakąś aktywność, jakieś działanie. A czasami dobrze, jak dziecko nie ma nic do roboty, bo to jest też taki troszkę sprawdzian dla niego, jak zadziała jego mózg i co jego ta kreatywna strona, taka potrzeba kreatywności podpowie mu, żeby robiło. Więc myślę sobie, że ci rodzice, którzy boją się tego czasu wspólnie, to powinni sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co ja mogę robić z moim dzieckiem razem, co ja lubię robić z moim dzieckiem razem, w ogóle co ja lubię robić, żeby się mniej bać, a bardziej zaufać, że jak jesteśmy razem, jak jesteśmy rodziną, to zawsze się znajdzie coś do roboty fajnego.
1: Tak, na zakończenie tej pierwszej części zaczęliśmy ją od miłości, to teraz o takiej miłości do dzieci, do współmałżonków. Kilka dni temu rozmawiałem ze swoim kolegą, który wybiera się w góry i tak chwilę rozmawiamy na ten temat i on mówi, że jak ja się boję tej drogi. Ja mówię, słuchaj, pokonujesz tysiące kilometrów miesięcznie i nie boisz się drogi, a drogi do Zakopanego się boisz. Mówię, w korku każdy kiedyś musiał stanąć. On mówi, ja się nie boję drogi, ja się nie boję korków, ja się nie boję, że się samochód zepsuje. Ja boję się tego, że 8 czy 9 godzin będę siedział z dwójką dzieci i z żoną w zamkniętym pomieszczeniu, z którego się nie da wyjść, a córka ma w zwyczaju wychodzić w połowie zdania i trzaskać drzwiami. Z samochodu nie wyjdzie. Paradoksalnie podróż samochodem, ta kilkugodzinna, to też może być bardzo ważny element naszego wspólnego wyjazdu, bo może rozłożyć całe wakacje, kiedy dojdzie tam do eskalacji pewnych dyskusji czy wymiany zdań.
0: No właśnie, wbrew pozorom na wakacjach podczas tych wspólnych urlopów dochodzi do wielu konfliktów i o tym też mówią często na przykład pacjenci, czy też klienci, którzy trafiają do gabinetu psychologa, że pojechałam na urlop z jakimiś planami, miało być fajnie, luz, odpoczynek, a tymczasem myśmy się ciągle kłócili. No ale to też troszkę mówię o kondycji tej rodziny, która tak spędza razem czas, że troszkę od siebie odwykliśmy może, że może ta codzienność, te nasze zajęcia codzienne powodują, że my po prostu ze sobą trochę nie potrafimy funkcjonować. Ale ja bym odeszła troszkę od tego lęku i na przykład tego pana zachęciłabym do tego, żeby zobaczył, żeby cały czas szukał jakichś wspólnych obszarów. Jednak co można robić? No co można robić w takim zamkniętym samochodzie? Też nam się zdarzają takie wyjazdy. Mamy taki zestaw gier, bym powiedziała, słowno-muzycznych, które uskuteczniamy z naszymi dziećmi. Jakieś zgadywanki, jakieś, nie wiem, liczenie czegoś. Jeszcze zależy, jaki jest wiek dzieci. Ale dzieci też lubią słuchać jakichś wspomnień rodziców, na przykład z dzieciństwa. Zastanawiałam się, czy nie warto by było opowiedzieć, jak to kiedyś ja jako dziecko, nie wiem, jakimś małym Fiatem jechałam gdzieś na jakieś Węgry spocona. Wie pan, jakby chodzi mi o to, że to wszystko zależy od tego, oczywiście, w jakim wieku są dzieci, w jakiej kondycji jest rodzina, ale naprawdę nawet ten czas w tym samochodzie kilkugodzinny i też wspólny czas na wakacjach może być naprawdę bardzo przyjemny.
1: To my zaraz zostawimy Państwa na chwilę przyjemności z muzyką. Zaproponuję Pani coś naszym słuchaczom, bo wiem, że przy ostatniej rozmowie padła propozycja piosenki, którą później słuchałem kilkunastokrotnie, bo wpadła mi w ucho. To czego dzisiaj posłuchają nasi słuchacze?
0: Dzisiaj może tak sentymentalnie Fields of Gold, ale w wykonaniu Ewy Cassidy.
1: O! Bardzo klasyczny, może nie klasycznie, ale klasyczny głos. Zostawiam Państwa z muzyką, a po niej wrócimy do dalszej części pytań o wakacje. Mhm.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki.

0: czteroosobowych busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama. I wracamy do rozmów o wakacjach i urlopach. Mówiła Pani w pierwszej części rozmowy o tym, że wakacje to taki czas, kiedy wyrywamy się z rutyny. Że to zmienia troszeczkę nasze sposób nawet podejmowania różnych decyzji. A co zrobić, jeżeli ktoś tą rutynę wprowadza wręcz na siłę w okresie wakacyjnym i na przykład od 20 lat jeździ w to samo miejsce, do tego samego hotelu albo tego samego pensjonatu, chodzi tymi samymi szlakami, leży na tej samej plaży i to trwa na przykład 20 lat. Ja wiem, że ktoś może kochać na przykład Mielno albo, nie wiem, Krupówki czy inną część Polski, ale czy ta taka wakacyjna rutyna, a wiele jest osób, które właśnie w ten sposób postępują, sprawia, że te wakacje już nie są takie, które dają nam coś więcej niż tylko zmianę otoczenia na kilka dni?
10: Myślę, że to zależy od tego, jakie ktoś ma oczekiwania wobec takiego wyjazdu, to po pierwsze, a po drugie, od tego, komu to przeszkadza. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, żonie albo mężowi przeszkadza 20-krotny wyjazd w to samo miejsce, no to trzeba po prostu o tym pogadać. Dla mnie ciekawe by było zadanie takiego pytania, dlaczego ta osoba lubi wracać w to samo miejsce? Bo może właśnie jako sześciolatek zapamiętał jakąś długowłosą, piękną osobę, tam ją

0: poznał i może wraca jakoś z sentymentu do jakichś wspomnień, a może to jest sposób na to, żeby jednak w odejściu od rutyny jednak znaleźć jakiś, jakiś obszar, żeby poczuć się bezpiecznie, dlatego że tak jak powiedziałam, wakacje, to, że musimy je jakoś zaplanować, przeżyć troszkę inaczej, funkcjonujemy inaczej w oderwaniu od zasad takich codziennych, powoduje, że mamy zwiększony poziom adrenaliny i stresu. I dla niektórych te wakacje są na tyle stresujące, że żeby stres obniżyć, to jeżdżą, choćby w ten sposób sobie obniżają ten stres, że jeżdżą w to samo miejsce. Być może jest to wyraz jakiejś neurotyczności, jakiegoś zaburzenia, ale może to właśnie chodzi o jakieś wspomnienia albo o to, żeby poczuć się bezpiecznie. Zachęcałabym do podróży i odkrywania różnych miejsc, ale jest to troszkę cecha osobnicza. Są po prostu ludzie, którzy są bardziej otwarci. To nawet się nazywa w psychologii seeking sensation, tak? Czyli szukanie nowości. Są ludzie, którzy lubią próbować nowych potraw, odwiedzać nowe miejsca, ale są ludzie też bardziej zachowawczy, bardziej konwencjonalni. Tutaj trzeba po prostu sprawdzić, na ile to przeszkadza innym członkom rodziny, a na ile to jest do zaakceptowania.
1: Czy z psychologicznego punktu widzenia to, jak spędzamy wakacje, mówi coś o nas samych? Gdyby mi ktoś zmusił, bo na pewno nie jest w stanie mnie zachęcić, gdyby ktoś mnie zmusił do tego, żebym pojechał do egzotycznego kraju i tydzień leżał na plaży albo przy hotelowym basenie, to myślę, że na drugi dzień trzeba by było wzywać ratowników medycznych, bo przegryzłbym sobie żyły. Leżenie plackiem na plaży czy nad basenem dla mnie już w tym momencie powoduje ogromną wręcz eksplozję negatywnych emocji. Czy to, jak spędzamy wakacje, właśnie tym plackiem na plaży, czy przemierzając po raz 15 ten sam szlak w górach z pęcherzami i w takich sytuacjach, że każde 100 metrów okupujemy tym, że Boże, po co ja tu przyjechałem, ale za rok znowu tutaj wracam. Czy ta aktywność na wakacjach albo jej brak mówi o coś o nas, o naszym dobrostanie psychicznym?
0: Myślę, że mówi, ale tak naprawdę bardzo dobrze, że my jesteśmy różni. Bardzo dobrze, że część ludzi lubi leżeć na plaży plackiem i bardzo dobrze, że część ludzi lubi spędzać czas aktywnie, bo dzięki temu nie ma stuprocentowego obłożenia na plażach i w górach. Jakoś się dzielimy tym naszym środowiskiem. Wydaje mi się, że to mówi również o tym, jak my jesteśmy zmęczeni i czego nasz organizm potrzebuje. Z takiego psychologicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o młodych ludzi, mówię o ludzi młodych, takich dojrzewających, o dzieci, to najlepiej dzieci relaksują się wbrew pozorom w ruchu. Relaksują się i rozwijają się w ruchu. Czyli mózg dziecka, żeby się rozwijać, musi jemu towarzyszyć ruch. W związku z tym dla dzieci, ale to też widać. Dzieciaki lubią wszelkie aktywności, jakieś w wodzie, lubią spacery, rowery. No, wszędzie tych dzieci pełno i one się ruszają, tak? No, u dorosłych jest już troszkę inaczej. Rzeczywiście część z nas, może takie osoby, które naprawdę są bardzo zmęczone, przemęczone, może pracujący, na przykład osoby pracujące fizycznie, może potrzebują właśnie takiego bardziej stabilnego odpoczynku i leżenia na plaży. Ja bym tutaj nie generalizowała, że coś jest dobre albo coś jest złe. Fajnie, że się pod tym względem różnimy. Ważne, żebyśmy robili to, co naprawdę jest nam w danej chwili potrzebne i to, co lubimy. Żebyśmy się, tak jak pan powiedział, nie zmuszali do czegoś, bo ktoś od nas czegoś oczekuje, tylko żebyśmy robili to, co w danej chwili jest dla nas najlepsze.
1: To jak wybrać destynację wakacyjną, żeby nie doszło do rozwodu, bo pewnie wybór wakacji w niejednym małżeństwie skończył się rozwodem, bo pani chce nad plażę, nad ocean na plażę, a pan chce, nie wiem, zwiedzać piramidy w Egipcie. Wybór wakacji to też trochę sprawdzian jakości małżeństwa czy partnerstwa, żeby no, nie było iskier przy wyborze tego miejsca. Jest jakaś, nie wiem, checklista, którą możemy sobie zrobić, żeby i wilk był syty, i owca cała?
0: Ja powiem panu, z jakimi ja rozwiązaniami się spotykam na przykład u siebie w gabinecie, jak rozmawiam z małżeństwami, jak prowadzę jakąś terapię małżeńską, to rzeczywiście temat wakacji czasami się pojawia i ten temat planowania, kto planuje, kto decyduje, i tu często pojawiają się konflikty. I ja zawsze sugeruję, żeby to małżonkowie sami znaleźli jakieś rozwiązanie i pojawiają się otóż takowe, na przykład, że okej, to pojedźmy razem w takie miejsce, które jakoś wspólnie razem zaakceptujemy, ale na przykład zaplanujmy sobie też taki urlop, czy taki wypad, na który ja pojadę tylko z moimi koleżankami, a ty pojedziesz tylko ze swoimi kolegami. Czyli żeby jednak oprócz tej wspólnej przestrzeni znaleźć taki obszar, który jest tylko mój i nikt mi się do niego nie wtrąca. Więc to jest na przykład rozwiązanie.

0: nieczęsto stosowane i to działa.
1: Miałem przygotowane pytanie, pani mnie ubiegła. Czy to, że na przykład małżeństwo jeździ oddzielnie na urlop, wśród niektórych bliskich tej rodziny może powodować jakąś taką panikę, że oho, zaraz będzie rozwód. Czy to jest coś naturalnego i nie powinniśmy się bać o naszych przyjaciół, którzy jadą, wyjeżdżają oddzielnie na urlopy? 300 dni w roku spędzonych razem to te kilka czy kilkanaście dni w rozłące to nie jest nic nadzwyczajnego i nienormalnego, tylko zwykła chęć realizowania swoich pasji, których na przykład małżonek czy małżonka nie do końca lubi, czy nie do końca popiera to, że ktoś, nie wiem, nurkuje, tak?
0: Wie pan, ja myślę, że to w ogóle w tym planowaniu urlopu, ale w ogóle w byciu razem, oczywiście, że są pewne zasady, jakiś szacunek, miłość, komunikacja jasna, natomiast nie powiedziałabym, że coś jest złe albo coś jest dobre. To, że ludzie jeżdżą oddzielnie, nie musi być wymierzone przeciwko temu małżonkowi, tak? To, że ja na przykład chcę pojechać z koleżanką na warsztat chlebowy, to nie jest wymierzone przeciwko mojemu małżonkowi, że nie spędzę z nim jakiegoś czasu, tylko ja się po prostu chcę zrealizować, nauczyć czegoś fajnego, a potem jemu upiekę pyszny chleb w domu. Chodzi mi o to, że spędzanie czasu w swoim gronie, bez małżonka, bez małżonki, jeżeli nie jest wymierzone przeciwko tej drugiej osobie, jeżeli nie jest spowodowane niechęcią przebywania razem, to myślę, że może być całkiem okej. Wszystko zależy chyba od kondycji rodziny, od kondycji tych ludzi, którzy są razem, od jakiejś też akceptacji wzajemnych pasji. To, że ze sobą mieszkamy, że ze sobą żyjemy, że jesteśmy małżeństwem, nie oznacza, że musimy być tacy sami, lubić dokładnie takie same aktywności. Myślę, że mamy prawo do swojej przestrzeni. Oczywiście musi się to odbywać przy jakiejś obopólnej zgodzie, no i bez takiej wrogości wzajemnej, bez takiej niechęci.
1: Pytania teraz chyba będą z serii tych trudniejszych, przynajmniej dla wielu rodziców. Jak rozmawiać z młodym człowiekiem, który jedzie na pierwsze wakacje bez mamusi i bez tatusia? Jak rozmawiać z nastolatkiem czy nastolatką, którzy jadą na obóz, może nie harcerski, no chociaż harcerski też niech będzie, na jakiś dwutygodniowy obóz, kiedy wyrywa się spod, wręcz powiedziałbym, takich macek ośmiornicy mamusi i tatusia, którzy na co dzień kontrolują wszystko i nagle taki dzieciak wyjeżdża. Młodość, endorfiny, hormony, różne rzeczy mogą przyjść do głowy, ale jak rodzic powinien jeszcze przed tym wyjazdem dziecka z nim porozmawiać, bo o pewnych rzeczach trzeba rozmawiać, tylko nieumiejętną rozmową można zaprzepaścić wiele. Jak rodzice powinni rozmawiać ze swoimi wyjeżdżającymi na przykład na obóz dziećmi?
0: Pytanie może nie jak, ale o czym też, o czym rozmawiać. I wie pan co, jak pan zadał to pytanie, to ja jakby czuję pod spodem jakiś lęk, że rodzice wypuszczając dzieci na te pierwsze obozy, na te pierwsze wyjazdy, no to zazwyczaj się po prostu boją. Boją się, że wydarzy się coś niedobrego. I ja bym tutaj zachęcała rodziców do tego, żeby przyjrzeli się temu lękowi swojemu, bo ten lęk, no może do pewnego poziomu jest okej, ale żeby nie przejść na drugą stronę mocy, bo ja tym moim lękiem mogę moje dziecko troszkę zarazić. Bardziej bym szła w kierunku takiego jednak zaufania. Chodzi też o to, żeby ten wyjazd był adekwatny do wieku. Nasz syn w tym roku był na pierwszy raz na takim harcerskim obozie survivalowym, na którym musieli sobie wszystko sami zbudować, musieli sobie sami gotować, musieli wziąć jakieś noże, saperki i naprawdę tam no, sami się zająć sobą. Ale powiem panu, że nam nie towarzyszył jakiś lęk o to. To jest też kwestia zaufania do tych opiekunów, którym powierzyliśmy nasze dziecko. Bardziej bym chyba szła w kierunku takiego zaufania i szukania wyjazdów adekwatnych do tego, raz, że do wieku mojego dziecka, do jego zainteresowań, do jego możliwości. Natomiast generalnie uważam, że te dzieci trzeba trochę puszczać samopas. One muszą się zderzyć z różnymi trudnymi też sytuacjami, bo przecież po to wychowujemy dzieci, żeby one kiedyś poszły w świat i żeby same funkcjonowały. Nie wiem też do końca o jakich na przykład zagrożeniach pan myśli, zadając to pytanie, ale bez względu na to, o jakich zachowaniach ryzykownych pan myśli, na przykład, nie wiem, sięganie po alkohol na przykład, czy jakieś pokusy, to pamiętajmy, że czynnikiem chroniącym najbardziej, to wszystkie badania pokazują, i psychiatryczne, i psychologiczne, i socjologiczne, i polskie, i amerykańskie, czynnikiem najbardziej chroniącym jest rodzina. I to, jakie wartości dziecko

0: jakby wyniesie z tej rodziny. Bo dziecko się nie rodzi z systemem wartości. Nie rodzi się z wdrukowanymi zasadami. Ono się tych zasad uczy od dorosłych. I jeżeli dziecko jedzie na swój pierwszy wyjazd i słyszy od mamy, a ja myślę, że wszystko będzie dobrze, zaufaj swojemu instynktowi, jak będziesz miał jakieś pytania, to zawsze możesz do mnie zadzwonić, to ja myślę, że takie dziecko wyjeżdża z takim wiatrem w żagle. A jak dziecko słyszy od mamy, nie rób tego, nie rób tamtego, nie biegaj, uważaj, żebyś się nie spocił, no to wiem, to jakby taki komunikat programuje lękowo to dziecko. Więc ja bym bardziej szła w kierunku takim, żeby dzieci programować na to, że ze wszystkim sobie poradzą. A jeśli sobie z czymś nie radzą, to po prostu to jest moment, żeby na przykład się do tego rodzica zwrócić o pomoc.
1: No to dobra, to odwracamy sytuację. Jak dzieci mają rozmawiać z nadopiekuńczymi mamami, bo to chyba mamy są generalnie nadopiekuńcze w takich sytuacjach. No, z mojej perspektywy tak to by wyglądało. Ale faktycznie można zauważyć to, że nadopiekuńczy rodzic dla opiekuna kolonii na przykład, czy wychowawcy, który jedzie na jednodniową szkolną wycieczkę i odbiera 6 razy telefon od mamusi czy od tatusia, żeby się dowiedzieć, co się z dzieckiem dzieje. Ta nadopiekuńczość, nadgorliwość rodziców też może zepsuć dziecku wakacje.
0: Tak, absolutnie się z tym zgadzam i w ogóle myślę, że to, o czym pan mówi, to jest taka postawa ochraniająca. Jest zresztą taka skala postaw rodzicielskich, tam się bada nasilenie różnych postaw. Akceptacji, wymagań, konsekwencji i właśnie ochraniania. I ja często robię te testy rodzicom i powiem panu, że dużo rodziców, ale też ojców w tym obszarze ochraniania ma te wyniki podwyższone. I teraz no, to wymaga zmiany trochę mnie jako rodzica, bo dziecko nie ma kompetencji, żeby w rodzicu tą postawę nadmiernie ochraniającą zmienić. To znaczy rodzic, mając świadomość, że taki jest, no powinien troszkę wyluzować, dlatego że postawa ochraniająca to jest postawa lękowa. Ja ochraniam moje dziecko, bo się boję, że jemu się coś stanie. A jak ja się boję, że jemu się coś stanie, to go zarażam lękiem. To znaczy, że moje dziecko wyjdzie w życie dorosłe po prostu bojąc się wszystkiego. Ale powiem panu na przykład, bo zaczął pan takie pytanie od tego, jak dzieci powinny rozmawiać. W ogóle powinny rozmawiać. Pytanie, czy rozmawiają. Dzisiaj jak jechałam z synem samochodem, jechaliśmy razem na zakupy, to Adam do mnie powiedział, mamo, ja muszę z tobą coś przedyskutować, to jest dla mnie bardzo ważny temat. No i tam zaczął negocjować różne rzeczy związane właśnie z wakacjami i porą powrotu do domu. I wie pan co? Ja się bardzo ucieszyłam, że moje dziecko, i cieszę się w ogóle, i zachęcam do tego rodziców, żeby dzieci słuchać. I żeby stawać z nimi do tych rozmów. I żeby troszkę zmieniać zasady na przykład. Żeby je troszkę, nie wiem, łagodzić, rozluźniać. Żeby widzieć w tych dzieciach dojrzewające istoty. No przecież inne zasady, inne nakazy, limity czasowe będziemy stosować w stosunku do, nie wiem, 6-latka, 10-latka, ale inne już do 13, 15 i 18-latka. W ogóle ze sobą rozmawiać. Pytać. Poznawać siebie, pytać też, co lubisz robić, czego nie lubisz. Pytanie, ile osób, ile rodzin i tych i członków, powiedzmy, rodziny, ile zna na przykład nawzajem swoje jakieś rzeczywiście pasje albo jakieś słabe strony. Czy my naprawdę się w rodzinach dobrze znamy? Czy my w rodzinach naprawdę ze sobą rozmawiamy? Więc pierwsza i podstawowa rzecz to w ogóle rozmawiać.
1: I tutaj w szczególności do panów, że już jak żona każe jechać po dziecko, to pamiętajcie, jeżeli jest w podstawówce, to jedziecie do szkoły, a nie do przedszkola. To tak może już żartobliwie. Słuchajmy się nawzajem. To teraz nasi słuchacze posłuchają czegoś w kolejnej przerwie muzycznej.
0: A może Edyta Geppert i Kocham Cię Życie?
1: Edyta Geppert z państwem, a my za chwilę wracamy.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: I wracamy do rozmów o wakacjach, o urlopach, o wyjazdach, czasie wolnym i o naszej kozackiej trochę wyobraźni. Nie będziemy rozmawiać o tym, że dostajemy jakiegoś takiego, taki maligny w głowach i po spożyciu może za dużo procentowo przygotowanych napojów wskakujemy do wody, co się później kończy wózkiem inwalidzkim. To odrębny temat. Ale wakacje to też czas, kiedy jesteśmy skłonni do

0: podejmowania pewnych czasami ryzykownych zachowań. Jak powiedzieć nie młodemu człowiekowi, który na obozie harcerskim czy na obozie, przepraszam harcerzy, bo nie, to harcerzy absolutnie nie może dotyczyć, ale na jakimś obozie, prawda, na wakacjach od rówieśnika dostaje papierosa czy e-papierosa. Kiedyś się nie odmawiało, żeby nie być tym takim, mówiąc kolokwialnie, lizusem czy geekiem. Jak młody człowiek może skutecznie odmawiać? Ja wiem, że to też trudne trochę pytanie, bo każda sytuacja może być inna, ale pytanie o asertywność. W okresie wakacyjnym chyba szczególnie jest ona potrzebna, zwłaszcza tam, gdzie jesteśmy wyrwani spod opieki.
1: To znaczy, żeby... Zgadzam się, że asertywność jest ważna, ale żeby w ogóle... tę umiejętność nabyć i stosować zasady asertywności, to ja muszę poczuć swoje granice. Czyli poczuć, żeby jakiś stosować, żeby na przykład powiedzieć nie, żeby zastosować komunikat asertywny, to ja muszę poczuć, że jakaś moja granica została przekroczona. I teraz, no, załóżmy, że ktoś mnie częstuje alkoholem, a ja mam lat 13, 14. No i tu bym wróciła do punktu wyjścia niestety. Kluczowa będzie rodzina i kluczowe będzie to, co dziecko nauczyło się w rodzinie. Bo jeżeli dziecko wyrasta w rodzinie, w której alkohol pije się towarzysko, w której jest jasny komunikat, że będziesz miała 18 lat i wtedy dopiero spróbujesz, w której ten alkohol się nie przelewa i jakby są jasne zasady dotyczące spożywania alkoholu, no to dziecko będzie miało większą łatwość, żeby powiedzieć, słuchaj, to jeszcze nie jest dla mnie czas. Może nie dzisiaj, może kiedy indziej, nie teraz. Nie, po prostu nie. Natomiast jeżeli dziecko pochodzi z rodziny, gdzie ten alkohol, no powiedzmy, leje się strumieniami i tato, i mama, i przy różnych okazjach, i jest tego dużo, a może już wręcz rodzice dali dziecku sami spróbować tego alkoholu, albo podejście do tego alkoholu jest po prostu takie luźne, no to takiemu dziecku będzie trudniej odmówić. Wydaje mi się, że jednak bardzo ważne jest, zarówno po stronie rodziców, jak i nas, specjalistów, też nauczycieli, wychowawców, bardzo jasny komunikat, że pewne rzeczy naprawdę nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. I my musimy być chyba bardzo stanowczy w tych komunikatach. Natomiast nie chodzi tylko o same zakazy. Bo ja myślę, że sam zakaz, bez wyjaśnienia, dlaczego tak jest, to on trochę zachęca do przekraczania tej granicy. Sama byłam młoda i jakby pamiętam też różne zachowania ryzykowne, które gdzieś tam mi przychodziły do głowy. Ale jeżeli za zasadą stoi informacja, dlaczego tak jest, bo myślę, że z tymi dziećmi trzeba po prostu rozmawiać o tym. Trzeba po prostu powiedzieć, no, widziałeś kiedyś osobę nietrzeźwą, widziałeś, jak się zachowuje, wiesz, że po alkoholu są różne zachowania niewłaściwe, że można podjąć różne decyzje niewłaściwe. I to jakby z tego wynika ten zakaz, a nie z tego, że tak ma być i już. Więc chodzi też o to, żeby za tymi różnymi limitami, zasadami, zakazami ujawniać, co za tym stoi. Ale kluczowa jest jednak chyba rodzina i ten system wartości wyniesiony z rodziny.
0: Całe życie byłem przekonany, że najbardziej depresyjną, taką powodującą jakieś zaburzenia emocjonalne porą roku jest jesień. Mhm. Dopiero na studiach na psychologii zarządzania wyjaśniono nam, pani doktor na zajęciach stwierdziła, że to jest pewien mit, że wiosna i lato to też są momenty, w których głębokie stany depresyjne mogą się uaktywnić. Może trochę przy wakacjach trudny i smutny temat, ale jednak. Babcia, która pochowała męża, mieszka sama, wnuki odwiedzają raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, bo mieszkają na szczęście w niedalekiej okolicy, ale przychodzą wakacje i ci ludzie pozostają jeszcze bardziej samotni. To, co też w pierwszej części wybrzmiało, że my jak za dzieciństwa spędzaliśmy wakacje, jechaliśmy do babci, jechaliśmy do wujka, do cioci, do kuzynów. Tu trzeba w tyle głowy mieć tych, którzy zostają, bo zwłaszcza te rodziny, które posiadają pieski i nie mogą zabrać pieska na pokład samolotu, podrzucają go do babci, podrzucają do kogoś. Co robić z tymi ludźmi, którzy zostają? Jak z nimi rozmawiać? Czy, nie wiem, czy przywożenie pamiątek, magnes na lodówkę z fajnych wakacji jest jakimś elementem, którym można stosować, czy raczej ten jeden dzień urlopu mniej spędzić na Bahama, a poświęcić, żeby odwiedzić babcię, ciotka, ciocię, wujka, kuzyna, z którym w jakichś tam relacjach jesteśmy?
1: Myślę, że wszyscy mamy prawo do odpoczynku.

0: i mamy prawo spędzić ten odpoczynek, ten urlop tak, jak chcemy. Więc jeżeli to oznacza wyjazd z domu i pozostawienie jakiegoś członka rodziny w domu, ale bez szkody dla tej osoby, no to też jest okej. Okay. Czyli może w tym domu zostać babcia, dziadzio. Natomiast przywożenie pamiątek, prezentów, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby kogoś uczcić. Natomiast co do zasady, ja uważam, że to pozostawianie członka rodziny jakiegoś samego, no to musi się też odbyć z takim poszanowaniem jego oczekiwań, czyli trzeba go zabezpieczyć, może zrobić więcej zakupów, może porozdawać numery telefonów do koleżanek, sąsiadów, przyjaciół. My swego czasu mieszkaliśmy na przykład z moim tatą i mój tato wtedy, kiedy my wyjeżdżaliśmy na wakacje, zawsze miał numery telefonów do różnych naszych znajomych, sąsiadów, wiedział, że może się może do nich właśnie zwrócić. Z drugiej strony mamy na przykład w sąsiedztwie osoby samotne, i nawet jak nas długo nie ma, to po powrocie ja zawsze tam pukam do tych drzwi i się pytam: pani Tereso, wszystko w porządku? Więc to nie chodzi o to, żeby ze sobą być 24 godziny na dobę, bardziej chodzi o jakość tej relacji, jakość tej opieki i taką wrażliwość.
1: Czasami po wyjeździe z wakacji, z urlopu, czy nawet z kilkudniowego wypadu gdzieś tam w ciągu roku, przychodzimy do pracy i to jest najgorszy poniedziałek, jaki w życiu mógł być. Jest szkoła w psychologii, która mówi o tym, że odpoczynek powinien trwać 3 tygodnie. Tydzień odpoczywamy od pracy, tydzień odpoczywamy tak fizycznie i tydzień się znowu przygotowujemy do kolejnego roku szkolnego, mówiąc kolokwialnie. Powrót do pracy zawsze będzie szokiem, czy możemy się na to przygotować, żeby jednak z uśmiechem na twarzy wejść do biura i powiedzieć: wróciłam, idę w codzienny tok czynności.
0: To trochę zależy od tego, czy ja tą pracę lubię, czy nie, jakie tam buduję relacje, czy to jest coś, co ja właśnie lubię robić, czy tam się męczę, czy nie męczę, jakiej jakości był odpoczynek też, tak? Czy tam są ludzie, z którymi mogę pogadać o tym, jak było fantastycznie, a może właśnie czuję niechęć z ich strony, więc myślę, że tutaj jakiejś takiej jednoznacznej jednej odpowiedzi nie ma. Natomiast chciałabym się troszkę odnieść do tego, o czym pan powiedział, do tej długości odpoczynku, tak? Niektórzy twierdzą, że właśnie taki 3-tygodniowy urlop to daje szansę na pełną regenerację. Ja się troszkę nie zgadzam z tym. Ja myślę, że to zależy trochę od tego, w jaki sposób ja potrafię się oderwać od rzeczywistości. Są tacy ludzie i takie sytuacje, które powodują, że na przykład wyjeżdżamy na weekend, a mimo wszystko przyjeżdżamy bardzo zregenerowani, z naładowanymi akumulatorami, więc to troszkę zależy od tego, jak ja potrafię po prostu się odciąć. Tak, od tego życia zawodowego, od tych moich obowiązków. Jeżeli potrafię wejść w taki głęboki relaks i rzeczywiście zapomnieć o pracy, to myślę, że nawet krótki wypad może być bardzo satysfakcjonujący. Natomiast powrót do pracy, no tak jak mówię, może być całkiem przyjemny. Troszkę zależy od tego, jak się w tej pracy czuję, jakie mam tam grono takie towarzyskie.
1: Jeżeli nie odpoczęliśmy, jeżeli mamy takie wrażenie, odczucia, że wróciliśmy z tego urlopu jeszcze bardziej zmęczeni, bo trzeba było ogarnąć, żeby zdążyć na pociąg, na samolot, szukać jakiegoś przewodnika na miejscu, bo czasami wyjazd na wakacje może powodować, to pani o tym powiedziała, dużo stresu, ale wróciliśmy niewypoczęci z urlopu. Nie mamy kolejnych 2 czy 3 tygodni na to, żeby sobie po prostu posiedzieć przed telewizorem na kanapie. Możemy jakoś odstresować się po intensywnych wakacjach.
0: Tak, czasami po intensywnych wakacjach również jest potrzebny jakiś odpoczynek. Myślę, że jak najbardziej tak. Kluczowe jest pytanie i odpowiedź na nie, co ja lubię robić, co mi sprawia przyjemność. I to po prostu robić. Jeżeli ktoś lubi czytać książki, to może i na urlop zabrać ze sobą dużo fajnych książek, a te nieprzeczytane przywieźć z urlopu i na przykład czytać je w domu. Kluczowe jest, żeby zobaczyć, co mi sprawia przyjemność, co lubię robić, czy to nie szkodzi też innym, na przykład moim członkom rodziny. Natomiast absolutnie myślę, że niekoniecznie daleki, egzotyczny wyjazd jest potrzebny, żeby rzeczywiście się zrelaksować. Generalnie uważam, że my w ogóle mamy pewną trudność, żeby troszkę zwolnić i tak poznawczo, ale też tak fizycznie i żeby rzeczywiście podjąć aktywność, która nam służy, że troszkę jesteśmy zalani teraz i tą technologią i może tymi codziennymi obowiązkami.

0: obowiązkami, jakąś rutyną i troszkę nam trudno czasami znaleźć taki obszar, który naprawdę dobrze nam robi. A propos technologii, to ja chciałabym zachęcić zarówno dorosłych, jak i dzieci do tego, żeby lato i wakacje, żeby użyć tej pory roku i tego wypoczynku jako taki troszkę detoks od technologii. Że to chyba najbardziej nam chyba teraz jest potrzebne.
1: Raz a dobrze, czy kilkukrotnie a krócej? Co, biorąc pod uwagę predyspozycję nas, Polaków, do przynajmniej według niektórych przepracowania, że nie potrafimy odpoczywać, nie potrafimy się zrelaksować, lepiej by było dla nas kilka razy w roku sobie zrobić krótki urlop, czy jednak klasycznie minimum 14 dni, żeby fundusz gwarantowanych świadczeń wypłacił i trzymamy się tej drogi. Czy to już jest absolutnie indywidualna cecha każdego z nas?
0: Myślę, że tutaj nie ma reguły, aczkolwiek nawet przepisy prawa pracy troszkę nas ukierunkowują, czyli minimum 14 dni, żeby tam jakiś fundusz socjalny coś wypłacił, więc ja bym chyba korzystała i z takich form. Generalnie, żeby się uczyć odpoczywać, albo żeby uczyć się tak żyć, funkcjonować i pracować, żeby nie doprowadzić do wyczerpania, do jakiegoś wypalenia. Bo osoba wypalona, nawet kiedy wyjedzie w egzotyczną podróż, to nie będzie potrafiła z niej jakoś tak dobrze skorzystać. Jako ciekawostkę też powiem panu i państwu, że osoby, które mają tendencję do zaburzeń psychotycznych, do jakichś chorób psychicznych, to właśnie podczas egzotycznych wyjazdów jest ryzyko, że te zaburzenia się ujawnią. Więc czasami wakacje to jest bardzo trudny czas, no właśnie dla takich osób, które na przykład gdzieś mają utajoną, ukrytą chorobę psychiczną, bo ona potrafi się odezwać w najbardziej takim zadziwiającym miejscu, na przykład na wakacjach, nie wiem, gdzieś w Egipcie albo w Tunezji.
1: Ale najważniejsze, żebyśmy z głową odpoczywali. Czasami głowę wyłączyli, zwłaszcza od telefonów. Radio państwo sobie zostawcie, bo radio towarzyszy nam na co dzień i może towarzyszyć jako piękne uzupełnienie codzienności. Ale na przykład taki zachód słońca albo wschód słońca nad jeziorem, to już w absolutnej ciszy polecamy. To się wtedy chyba najlepiej człowiek regeneruje. A ja państwu przypomnę, że dzisiaj o wakacjach, tych bardzo przyjemnych stronach wakacji i o tych mniej przyjemnych, o których powinniśmy też pamiętać, rozmawiałem z Magdaleną Pietruszką-Pandej, psycholog i zamiłowaną podróżniczką, bo o tym nie możemy zapomnieć.
0: Tak, ja bardzo państwu dziękuję i zachęcam do tego, żeby podróżować, żeby poznawać nowe miejsca. Powiem jeszcze tylko jedną rzecz na koniec. Dla wszystkich młodych ludzi, którzy wyjeżdżają, być może będziecie gdzieś samotni, przeżyjecie jakieś trudne momenty podczas swoich wakacji, pamiętajcie, że oprócz rodziców, opiekunów jest też taki telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. To jest całodobowy, bezpłatny numer telefonu, pod który możecie zadzwonić, jeżeli trafiliście na jakąś sytuację trudną, ryzykowną i potrzebujecie pomocy. Pamiętajcie o tym.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
3: Sukces policji. Wielka konfiskata narkotyków w Wielkopolsce. Pacjent zapłacił za szpitalny parking 1300 zł. Może odzyskać pieniądze. Dunaj niespotykanie płytki. Przed Budapesztem utknęły statki wycieczkowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Narkotyki o wartości blisko 14,5 miliona złotych przejęli policjanci w Wielkopolsce w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium do wytwarzania tzw. klefedronu. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby. Grozi im 20 lat więzienia. Donald Trump wygłosi orędzie do Amerykanów. Jednym z tematów zapewne będzie wojna z Iranem, bo konflikt eskaluje. Giną ludzie, a w perspektywie pojawia się kolejny wielki kryzys na rynku ropy. Dokąd to zmierza, o tym Tomasz Orchowski.
4: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
3: Pacjent poznańskiego szpitala musiał zapłacić za parking 1300 zł. Szpital zapewnia, że zwróci mu

0: pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przyjechał na SOR, ale nie spodziewał się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Tymczasem godzina postoju kosztuje 20 zł. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
1: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Uchodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
0: Parkowanie pod szpitalem jest mniej więcej 2 razy droższe niż parkowanie w centrum Poznania, choć pierwsze 15 minut jest darmowe. Polska, Francja i Niemcy wystąpią ze wspólnym programem na przyszłorocznych targach książki w Lipsku. Stanie się to po raz pierwszy. Organizatorzy mówią, że program targów połączy perspektywy literackie z Polski, Francji i Niemiec. Poziom Dunaju na Węgrzech jest rekordowo niski, a to zagrożenie dla turystyki. Dunaj jest w niektórych miejscach płytki jak nigdy dotąd. Statki wycieczkowe nie mogą wypływać z portów, a niektóre utknęły w wodzie na północ od Budapesztu. To znaczny problem dla branży turystycznej i dla finansów, bo rocznie statkami po Dunaju pływa 600 tysięcy turystów. Na koniec jeszcze zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, bo zostały tylko 2 mecze na piłkarskich mistrzostwach świata, a w czasie mundialu służby podległe FBI skonfiskowały ponad 700 dronów latających wokół stadionów. Gdyby więc ktoś z naszych słuchaczy wybierał się na finał albo mecz o 3. miejsce, uprzedzamy, drony w promieniu 5 kilometrów od amerykańskich stadionów są niedozwolone. Dzisiaj już było dość gorąco, a jutro będzie jeszcze cieplej, od 28 stopni na północnym wschodzie do 31 w pozostałej części kraju. Raczej też słonecznie, ale na zachodzie możliwe burze, oczywiście także intensywne opady w związku z tym, a miejscami grad. Gorąco będzie do niedzieli włącznie.
2: Słuchajcie, 104,9 FM.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: Reklama. Boom.

0: takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bonitone Radio.

0: 20 lat w więzieniu ma spędzić Łukasz Żak, sprawca tragedii na drodze. Mieszkańcy Katowic mają dość reklamozy, chcą uchwały krajobrazowej. Pewna Kanadyjka ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przeszła kontroli lotniskowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który doprowadził do tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dziś wyrok. 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie, najwcześniej po 15 latach. Obrońca Izabela Ławińska zapowiedziała apelację od wyroku.
1: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
0: Za to prokuratura jest usatysfakcjonowana. Sprawca usłyszał najwyższy możliwy wyrok, bo nie było żadnych okoliczności łagodzących, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
2: To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że on odczuwa jakąkolwiek skruchę i że jest ona prawdziwa.
0: Nie widać żadnej skruchy, potwierdza sędzia Maciej Nitera.
3: Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji.
0: Skazany będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej osoby. Na kary więzienia i odszkodowania sąd skazał też kolegów Żaka za to, że nie pomogli ofiarom. Zamiast tego pomogli sprawcy uciec i składali fałszywe zeznania. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Grzegorz Kozioł.
4: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
5: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy to zaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
4: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
6: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
7: Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów tak już nie masz tak dużo.
4: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą, urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości.
0: Na Węgrzech ruszyło śledztwo w sprawie powiązań byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Rosją, poinformował o tym nowy premier Węgier Péter Modzior. Przed wyborami jeszcze jako lider opozycji, komentując związki Szijjártó z Moskwą, Modzior oskarżył go zdradę. Po wyborach Szijjártó zrezygnował z mandatu posła i został kierownikiem w chińskim koncernie samochodowym BYD. W najbliższą sobotę przez ulice Warszawy przejdzie Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnością. Celem wydarzenia jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim, jak mówią organizatorzy, chodzi o równe traktowanie. Marsz wyruszy o godzinie 14 z Placu Zamkowego w Warszawie. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisko w Amsterdamie pytona królewskiego, ukrytego w biustonoszu. Kobieta została zatrzymana podczas kontroli bezpieczeństwa. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Pyton został zabrany do ośrodka opieki nad zwierzętami. Przed nami dość ciepły weekend, nawet bardzo ciepły, około 30 stopni, ale jeszcze piątek. Jutro będzie upał, 28 na północnym wschodzie, 31 stopni w przeważającej części kraju. Słońca nie zabraknie, ale nie zabraknie też deszczowych chmur. Na zachodzie Polski uwaga burze. A skoro burze, to i intensywne opady deszczu, a czasem także grad.